ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: SK Bydgoszcz.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Music News.
1: Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnijmy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To prostu... czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, dwa lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie dwa lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze się tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły dwie płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie. Mm-hmm. Jak coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś tam.
1: Okej, okay. Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: a
0: że
1: słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te dwa lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa, mhm. Ale w moim odczuciu może być tak zaburzone. Jest. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w Studio Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tych przeszkód. Tak, po prostu w każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: Jakiego roweru w sensie?
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. W rowerach czasowych i szybkich okay. Bardzo rowerach.
0: Właśnie miałem
1: i tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści te prawdziwi nie drwią właśnie z tych elektryków, bo tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie. Tej
1: bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. Ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mm-hmm. Tak jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się no pewnie, oczywiście tak. Bardzo... smucić, bardzo świetnie, także nie mam mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że...
0: Nie, to jest... W ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, okay. że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2020. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz zrobić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu, żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rap

0: Druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo. Dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy 3 i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
4: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
5: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem.

0: A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
1: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
0: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie. I rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie. A jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu, i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
1: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
0: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzałeś.
0: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
0: Żeby go obracać,
1: próbować różnych rzeczy.
0: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać. W 2000 właśnie chyba 15 jakimś, czy 12. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
0: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć i zostawiłem to pianino z tego dyktafonu z tego w ogóle nawet nienastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: AI.
0: No.
1: Czyli jesteś taki sentymentalny.
0: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud. Tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na 6 rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie 3 razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: Taki PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czasami, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
0: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Grammatic legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak, na 100%?
0: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
0: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
0: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Soku, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzę i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
0: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Dawid Olszewski to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. 12-latek zaatakował swojego rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do tego zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy. Całe zajście nagrano telefonem. Sprawę bada policja, mówi Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
5: Policjanci z Wyżyn otrzymali zgłoszenie, a właściwie przyjęli zawiadomienie dotyczące uporczywego nękania. To zawiadomienie złożyła matka 12-latka, która poinformowała policjantów o sytuacji, właściwie nagranej też przez osobę będącą świadkiem tego zdarzenia. A miała ona miejsce na przystanku autobusowym na ulicy Perłowej. Tam 12-letni chłopiec został, no można powiedzieć, zaatakowany przez swojego rówieśnika, bo znamy personalia oczywiście tego chłopaka. Ta sprawa jest oczywiście w toku. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują osoby związane z tym zdarzeniem. Natomiast już teraz wiadomo, że ta sprawa znajdzie swój finał w sądzie z uwagi na wiek chłopca związanego z tym zdarzeniem. To rówieśnik naszego pokrzywdzonego. I to sąd rodzinny i nieletnich zdecyduje o ewentualnych środkach wychowawczych, które wobec tego dwunastolatka zastosuje po rozpatrzeniu oczywiście całej sprawy. Jak możemy zobaczyć na nagraniu, które też niestety znalazło się w sieci, chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy. Dlatego też no, tutaj nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności tego zdarzenia i tego, jak, do czego tam tak naprawdę doszło, wszystko wyjaśnić. No a tak jak już powiedziałam, sprawa ta znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym i nieletnich z uwagi na wiek osoby mającej związek z tym zdarzeniem. Oczywiście policjanci z całą stanowczością reagują na tego typu zgłoszenia, gdzie mówimy o przemocy, zarówno rówieśniczej, jak i oczywiście każdej innej. Natomiast jeżeli tutaj no, należy też zapalować, bo nie o wszystkim my się dowiadujemy, a gdzieś czasami ta przemoc jest, dlatego jeżeli ktokolwiek się o takich sytuacjach dowie, to należy to naprawdę zgłaszać zarówno policjantom, a jeżeli w pierwszej kolejności dzieje się coś na terenie szkoły, to również kadrze szkoły, dyrekcji, pedagogowi czy wychowawcy.
6: No właśnie, te filmy potem krążą po sieci, prawda? Jeżeli dochodzi do tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś zarejestrował przemoc, powinien zgłosić się właśnie do policjantów.
5: Tak jak tutaj w tym przypadku, oczywiście policjanci zabezpieczyli to nagranie, jest ono dowodem w sprawie. Ono no właściwie dokładnie obrazuje to, co się na tym przystanku zadziało. Jak wiemy teraz, no, nagrywanie tak naprawdę różnych sytuacji wśród młodzieży jest bardzo, można określić, nawet modne. Dlatego też wiemy, że niejednokrotnie różne sytuacje, czasami związane również takie z przemocą, są nagrywane. No a jak wiemy, no nie możemy do tego dopuścić, żeby to eskalowało i trzeba ucinać takie sytuacje w zarodku, reagować. Zarówno policjanci reagują, jak i inne podmioty, które są do tego zobligowane, powołane taką sytuacją, muszą się po prostu zająć.
4: Policja nadal zbiera dowody i przesłuchuje osoby związane z tym zdarzeniem.
3: SK Bydgoszcz.
4: Wyjątkowe wyprawy w najdalsze zakątki świata. W Bydgoszczy szykuje się festiwal Podróżnicy. Przyjadą legendy himalaizmu. W sumie będzie 16 prelekcji, a gościem specjalnym festiwalu będzie Elżbieta Dzikowska, mówi organizatorka festiwalu Malwina Sypniewska.
7: Zaczynamy w piątek o 15:00. Też wiecie, ten piątek to jest też taki, że no albo wyjdziesz z pracy szybciej, albo się spóźnisz, ale dla tych, którzy po prostu mogą być szybciej. Bezdroża, które z nami współpracują, wydawnictwo przygotowało 20 takich fantastycznych książek, które 20 pierwszych osób od nas otrzyma w prezencie. To jest taki fajny akcent. No i zaczyna piątek, słuchajcie, nasz Sebastian Szubski, rekordzista Guinnessa, który też reprezentował Polskę na olimpiadzie. Niesamowity kajakarz. Będzie opowiadał o swoim biciu rekordu, bo jako pierwszy w bardzo krótkim czasie pokonał oczywiście poprzedni rekord, opłynął kajakiem Wielką Brytanię. Także opowie nam o tym trudzie, jak to wszystko logistycznie wychodziło, no i oczywiście ze skutkiem pozytywnym. Także piątek zaczyna się właśnie Sebastianem, następnie mamy Japonię. Słuchajcie, Dominika Giordano to jest dziewczyna, która była konsulem w Tokio, także zna od podszewki życie w Japonii i opowie nam o takich smaczkach, których my na pewno, no jeżeli ktoś nie był, to nie zna i jak ogromne różnice kulturowe są między nami. Następnie mamy Klaudię Bogusz. Zapamiętajcie to nazwisko. O Klaudii na razie może nie jest za głośno, ale za chwilę będzie. Słuchajcie, Klaudia ma szansę. Został jej tylko Mount Everest, najwyższa góra świata, do tego, aby została najmłodszą Polką z koroną ziemi. Także trzymajcie kciuki i przybywajcie, żeby ją usłyszeć po 16 w piątek. Później mamy naszego wyjątkowego gościa, Łukasza Nowickiego. Każdy go zna jako Bass Astral. Łukasz Nowicki, który też ma podcast z Nowickim po drodze, zaprasza podróżników. Fantastycznie to wszystko poprowadzi, tym razem na scenie ze swoją żoną Olgą Nowicką. Opowiedzą nam o swojej ukochanej Albanii. Później mamy legendę himalaizmu. Słuchajcie, mamy w tym roku 3 ludzi gór, także mamy 2, jak to się mówi, legendy już za życia, bo mamy Piotra Pustelnika i Alka Lwowa. Aleksander Lwow będzie tym razem tylko podczas panelu dyskusyjnego, który poprowadzi Mateusz Zieliński, tak jak w zeszłym roku prowadził właśnie z Wielickim, czy z Rysiem Pawłowskim i z Oswaldem. W tym roku właśnie Aleksander Lwow i Piotr Pustelnik będą o 20:30 gośćmi tego wyjątkowego panelu dyskusyjnego ludzi gór, związanymi właśnie z najwyższymi szczytami świata. To ten piątek właśnie zakończy się tą dyskusją. Na pewno będą niesamowite opowieści, bo obaj panowie są fantastycznymi gawędziarzami. I co? I sobota, słuchajcie, już od 11:00, także sobotę zaczniemy od Papui Nowej Gwinei. Jan Wojtkowski opowie nam o wejściu na najwyższy szczyt Papui. Następnie mamy Krzysia Lewickiego. Przeniesiemy się na mroźne tereny Szwecji, gdzie właśnie on przeszedł przez szlak Kungsleden ze swoim psem. Także też będzie fantastyczna opowieść o takich, wiecie, mroźnych terenach. Później mamy lato upalne. Tutaj Zanzibar i Elżbieta Wiejaczka opowie o moim przyjacielu Masaju. To jest tak niesamowita historia. Zaczęła się od tego, że Ela pojechała wiele, wiele lat temu właśnie tam w te tereny. Poznała kulturę Masajów, ale bardzo chciała zobaczyć też, jak żyją kobiety. Nauczyła się specjalnie języka tych lokalsów, aby z nimi rozmawiać, bo wiecie, czasami jest tak, że jeżeli mężczyzna jest tłumaczem i tam mieszka, no to pewne rzeczy dziewczyny nie mogą powiedzieć. Dziewczyna z dziewczyną zawsze się dogada, więc dlatego ona zrobiła też doktorat w tym zakresie i tu będzie, mogę wam zdradzić, że będzie bardzo ciekawie. Za dużo nie mogę zdradzić, ale będzie bardzo ciekawie. No i później mamy, słuchajcie, kolejny blok od 13:30. Julia Raczko, znana wcześniej jako Julia Raczko, albowiem Julia jest bardzo aktywna na Instagramie, bo jest Polką, która mieszka w Australii, a teraz się nazywa Julka Raczko Gospo. Przyjedzie ze swoim mężem Australijczykiem z krwi i kości samym i swoim synem, albowiem oni, słuchajcie, zrobili już coś, o czym marzą wszyscy Australijczycy. Każdy Australijczyk, przechodząc na emeryturę, marzy o tym, żeby objechać Australię tak zwanym Big Lapem, czyli okrążyć Australię z przyczepą czy właśnie jakimś kamperem, a oni dokonali tego już po prostu będąc takimi młodymi ludźmi i 1,5 roku spędzili na 6 m2 i jak właśnie to wszystko się im udało, powiedzą o tym. I następnie mamy rowerową wyprawę przez świat. W 3 lata Ola i Marcin Górscy przejechali, słuchajcie, cały świat siłą własnych mięśni. Niesamowita opowieść. Jeszcze mogę wam tylko zdradzić, że w Chile ostatnio był nagrywany program Davida Andresa i tam się spotkali, słuchajcie, jechali z flagą Polski na rowerze, i ich tam po prostu produkcja wypatrzyła, także też są w programie, jakby ktoś oglądał Chile, to właśnie Ola i Marcin są właśnie w jednym odcinku Ciężarówką przez Chile. No i gwiazda naszego festiwalu, można powiedzieć, nasza członkini główna kapituły festiwalowej, czyli żona Tonego Halika, Elżbieta Dzikowska, która wręczać będzie tegoroczne statuetki, albowiem w tym roku jest 15-lecie wręczania tych statuetek. 16. edycja, ale 15-lecie jubileusz wręczania kolejnych halików. W tym roku będzie to halik 45, 46, 47. Kto to zdobędzie, to się okaże podczas uroczystej gali przed 20 w sobotę. Także spotkanie z Elżbietą Dzikowską na pewno zapadnie wam na długo w pamięci. Ona niesamowicie opowiada, ma niesamowitą pamięć i zawsze mówię, że bardzo kocha ludzi, jest serdeczna, uśmiechnięta i bardzo, bardzo, bardzo jest to wyjątkowe, że będzie z nami, bo nie wyliczając jej wieku, ona ma prawie 90 lat, a jest tak niesamowita, że życzę każdemu, żebyśmy dożyli tego wieku i w takiej właśnie formie. No i co trzeci blok rozpoczyna Michał Woroch. Słuchajcie, to jest w ogóle chłopak, który wszelkie bariery przekracza i pokonuje słabość, bo Michał porusza się na wózku inwalidzkim i on jest niesamowitą inspiracją i dla zdrowych, i dla tych właśnie niepełnosprawnych osób, które często widzą te bariery. Michał oprócz tego, że wcześniej będąc u nas na festiwalu opowiadał o swojej wyprawie przez obie Ameryki razem z Maciejem Kamińskim aż z Ushuaia, czyli z najdalej wysuniętego na południe przylądka Ameryki Południowej dojechał swoim starym Defenderem, który już teraz jest dużo, dużo starszy, bo wtedy to było parę lat temu, dojechał aż na Alaskę. A w tym roku opowie o wyprawie, którą nazwał Możesz. I on tym Defenderem, tym samym dojechał dokąd? Do Australii. Do Australii z Polski. Defender będzie, słuchajcie, do zobaczenia na naszej strefie wystawienniczej właśnie aut, gdzie będą trzy pojazdy, a Michała właśnie Defender będzie razem z takimi vanami i z takimi samochodami, gdzie można zobaczyć sobie, jak tylko, jak to się mówi, z namiotem na dachu można też zwiedzać fantastyczny świat. Następnie mamy, słuchajcie, Marzenę Figiel-Strzałek. Kto ogląda właśnie cykl reportaży, no to na pewno zna ją z takiego cyklu Dzieci Świata. Bardzo trudna naprawdę seria jej podróży właśnie. Związana jest, słuchajcie, z tym, że najpierw to trzeba gdzieś w jakiś sposób odnaleźć takie miejsca, gdzie właśnie wykorzystuje się do niewolniczej pracy, do niewolniczej, może nie do tyle do niewolniczej, ale do bardzo ciężkiej pracy właśnie kilkuletnie dzieci. Kilkuletnie dzieci, które są w bardzo trudnej sytuacji, nie chodzą do szkoły i zarabiają naprawdę ciężką pracą i Marzena właśnie ze swoim mężem odnajduje takie miejsca. To jest bardzo niebezpieczne, bo wiecie, kto chce pokazywać, że gdzieś na świecie właśnie takie praktyki się czyni i dlatego ja ją bardzo podziwiam, ta jej wrażliwość jest niesamowita. To jest tak ciepła osoba. Myślę, że nie ma drugiej takiej osoby, która właśnie idealnie nadawałaby się, aby przekazywać nam no takie opowieści. Także to spotkanie będzie w sobotę o 17:15. Będzie też czas na pytania, bo Marzena właśnie prosiła o taki czas, bo dużo rzeczy pozostaje niedopowiedzianych. No i na samym końcu mamy Bartka Ziemskiego, który właśnie można powiedzieć, że jest na równi z Andrzejem Bargielem, ale tak, o Andrzeju Bargielu wszyscy słyszą, a o Bartku Ziemskim no niewiele osób. A dlaczego? Bo Bartek po prostu nie miał wcześniej żadnych mediów społecznościowych, żadnego konta na Facebooku. Mało mówił o tych swoich wyczynach, a on w ciągu 4 lat, słuchajcie, zjechał z 9 8-tysięczników, wchodząc najpierw na nie bez tlenu, bez szerpów, samodzielnie. No i zjechał na nartach. No to jest wyczyn po prostu, no niemożliwy. No i słuchajcie, no i co? Wystawa fotografii o Bydgoszczy. Mariusz Guć niesamowicie pokazuje nasze miasto z perspektywy też często drona, jak miasto się rozwija. Także my co roku mamy taką wystawę o Bydgoszczy. Wszystko odbywa się na terenie fabryki Lloyda. Fabryka Lloyda, która odbudowuje się jak Feniks z popiołów. Jeżeli ktoś tam przejeżdża Fordońską, to na pewno widzi. Fabryka praktycznie za chwilę będzie zadaszona. Mury już stoją, także myślę, że w przyszłym roku jest ogromna szansa na to, że się spotkamy już w fabryce. Czy się zmieścimy, no to druga sprawa. Ale teren fabryki Lloyda jest idealnie przystosowany pod festiwal, bo tam możemy naprawdę. Scena, ogromny telebim, mnóstwo miejsc do siedzenia. Zadaszone miejsce właśnie dla słuchaczy. To jest bardzo ważne, bo w zeszłym roku nam niestety się nie udało tego zadaszyć z uwagi na kradzieże. W festiwalowej ramce będziecie mogli sobie zrobić darmowy fotomagnes. No warunkiem jest to, że trzymacie naszą festiwalową ramkę, która właśnie pokazuje współrzędne miasta Bydgoszczy z naszym logotypem i fantastyczna atmosfera, fantastyczni ludzie. To jest taki fajny czas, że wszyscy są tacy pozytywnie nastawieni do świata. Tam naprawdę jest życzliwa i rodzinna atmosfera, także uważam, że no szkoda, że to jest tylko 2 dni w roku i szkoda, że to jest tylko raz w roku, bo taki festiwal to mógłby się odbywać raz w miesiąc co najmniej. Także was serdecznie zapraszam. Na pewno nie pożałujecie tego wyjścia z domu.
4: Festiwal 11 i 12 września. Na przykład będzie spotkanie z Sebastianem Szubskim, kajakiem dookoła Wielkiej Brytanii po rekord Guinnessa. Będzie też spotkanie z Klaudią Bogusz. Tam, gdzie kończy się świat, Antarktyda w drodze po Korona Ziemi. Imprezie patronuje Radio SK.
3: SK Bydgoszcz News.
7: To jest...
8: jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rachwerska. Przelewy trafiają na konto. Trwa wypłata 300 zł z programu Dobry Start. Świadczenie ma pomóc w zakupie podręczników, zeszytów i innych szkolnych potrzeb, mówi Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
9: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów. Wnioski o świadczenie 300+ można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną albo portal Empatia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września. Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce, cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii, a także obywatele Ukrainy ze statusem UKR muszą co do zasady wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przepisy przewidują jednak wyjątki. Warunku aktywności zawodowej nie stosuje się m.in. do osób, które składają wniosek na dziecko będące obywatelem Polski, wychowują dziecko z niepełnosprawnością, sprawują opiekę nad dziećmi wskazanymi przez władze kraju pochodzenia, czy samodzielnie ubiegają się o świadczenie jako osoby uczące się lub objęte programem usamodzielnienia. Cudzoziemcy objęci tymi przepisami podają we wniosku o świadczenie 300+ również dane dotyczące dokumentów związanych z przekroczeniem granicy, a także legalnym pobytem swoim i dziecka.
8: Przypominamy, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie przez internet do końca listopada. A o pieniądze na zakup podręczników stara się m.in. pani Marta z Bydgoszczy.
10: Tak, zużyłam, co roku składam, także jest złożony wniosek na pomoc 300+ program.
8: A kiedy pani złożyła?
10: 15 sierpnia złożyłam i mam nadzieję, że jeszcze właśnie we wrześniu się załapię, żeby otrzymać świadczenie.
8: To świadczenie 300+, na co zostanie przeznaczone?
10: Na wyprawkę, głównie zeszyty, podręcznik do religii, do angielskiego i przybory szkolne, takie jak plecak, piórnik i te wszystkie przybory, które są potrzebne w szkole podstawowej.
8: Ale zakupy pewnie już zostały zrobione, tak. Przynajmniej część.
10: Tak, oczywiście zakupy już zostały zrobione, niewiele rzeczy nam brakuje, takie jak farby, jakieś pomocy plastyczne, a większość już mamy kupione.
8: Syn chodzi do której klasy?
10: Do 4 klasy szkoły podstawowej.
8: Mhm. Czy ta kwota na 4 klasę jest adekwatna do potrzeb, czy nie?
10: Myślę, że no jest zaniżona na pewno. Na część rzeczy na pewno wystarczy. Wiadomo, że rok szkolny, jak się zacznie, to jeszcze jakieś dodatkowe ubezpieczenie, pieniążki na fundusz klasowy, czy ubezpieczenie też trzeba będzie pokryć no już z dodatkowych, z własnej kieszeni.
3: SK Bydgoszcz.
8: Natura łączy się tu ze sztuką. Brzuski niedaleko Bydgoszczy goszczą coraz więcej turystów. Na ścianach domów znajdują się murale inspirowane twórczością Vincenta van Gogha, a wzdłuż ścieżek można oglądać prace nawiązujące do jego dzieł.
11: No pięknie, my tutaj, że tak powiem, na razie dwie chaty tylko obejrzeliśmy, ale jest naprawdę bardzo cudnie i pamiątka kupiona też, więc to znaczy tak, o Brzuskach no już jest trochę głośno od pewnego czasu.
12: W całej Polsce,
11: więc tutaj na różnych mediach społecznościowych, także podglądałam i w końcu się wybraliśmy.
12: To co urzeka?
11: No, taki spokój chyba, który tutaj panuje. Póki co nie ma turystów, więc można skorzystać i spokojnie się przejść, pospacerować, pooglądać.
12: Z daleka?
11: Nie, z bliziutka, z Bydgoszczy.
13: Bardzo urokliwe miejsce. Rzeczywiście wspaniałe do tego, aby spędzić właśnie pogodne jakieś letnie popołudnie.
12: Długi weekend.
13: I też długi weekend. Zapoznać się z jakąś taką twórczością Van Gogha też. Albo zainspirować do poznawania twórczości Van Gogha. Także polecam bardzo serdecznie.
4: Ta wieś chyba się cały czas zmienia.
13: Jesteśmy pierwszy raz. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc jeszcze nie mieliśmy okazji tego, że tak powiem, rozwoju tego miejsca obserwować, ale naprawdę jest miejscem niespotykanym i niezwykłym.
4: Trzyma pan aparat, więc na pewno będą zdjęcia murali.
13: No tak, tak. Też między innymi to jest cel dzisiejszej wyprawy, więc to jest i plener, i okazja do tego, żeby zobaczyć.
8: Pani Romana tworzy w Brzoskach ogromne kwiaty z bibuły i chętnie opowiada o swoich pracach odwiedzającym.
14: We mnie na stare lata właśnie się obudził takie. Znalazłam w sobie, że ja potrafię takie rzeczy robić.
4: Proszę opowiedzieć, bo
14: w zeszłym roku i w tym roku i proszę przyjść jeszcze zobaczyć do domu, jakie, czy pajączki porobiłam. Pan zobaczy na własne oczy.
4: Tak, można?
14: Tak, zapraszam. O, prawdziwy słonecznik wygląda jak prawdziwy.
4: Tak.
14: Bo ja się przyglądam naturze, pan przyjdzie. Przyglądam się naturze i dlatego takie rzeczy pierwszy raz zaczęłam tu robić w zeszłym roku. Proszę zobaczyć.
4: O!
14: Maki jak prawdziwe słoneczniki i margaretka, piwo nie, jak prawdziwe, widzi pan? Można zrobić zdjęcie. Ja jestem taki samozwaniec, gdzieś we mnie się znalazło, że ja takie coś umiem robić.
4: To co panią skłoniło do tego właśnie?
14: Zeszłoroczny festyn i ja całą zimę siedziałam i robiłam pająki na ten festyn, ale widocznie ludziom się podobało. W tym roku całą zimę, to jest 7 miesięcy, następne robiłam. Całymi dniami do późnych godzin nocnych.
4: Gdyby pani powiedziała, z czego one są zrobione, te kwiaty?
14: No to krepa, bibuła, miękka i bibuła włoska do tych dużych gigantów. A to jest bibuła zwykła.
4: Te giganty są wyższe od nas.
14: Tak. Wyższe od nas, no pan zobaczy, to jest normalny kwiat, można go wszędzie postawić, zrobić z nim zdjęcie, nie? Można do doniczki wbić. Ja robię taką metodą MacGyvera.
4: Czyli?
14: Nie kupuję żadnych tam florystycznych tych giętkich rurek, podstaw. Kupuję do kwiatów takie różne podpórki, nie? I z tego sklejam właśnie, robię takie, kombinując o kwiatki.
4: Czyli to, że przyjeżdżają tutaj turyści, to, że jest to wieś Van Gogha,
14: tak,
4: już teraz,
14: to pani... Tak, to mnie to skłoniło. We mnie się jakiś, nie wiem, wynalazł taki, skąd to się wzięło. Ja myślę, moja mama pochodziła z Lubelskiego i właśnie takie rzeczy przyjechała tu i robiła. Ja jako mała dziewczynka jej pomagałam. Podać słomkę, nitkę przewlec, nie? Zrobić kwiatka. I po 60 latach to do mnie wróciło. W ogóle całe życie nie miałam z tym nic wspólnego. Całe dorosłe życie. Dopiero zeszły rok.
4: Nowa pasja?
14: Nowa pasja, tak. I widzę, że to się ludziom podoba. Zapraszam, żeby sobie zwiedzili tutaj, nie? I bardzo się podoba.
4: Przychodzą?
14: Przychodzą, bardzo chętnie wychodzą, robią zdjęcia sobie tutaj w tych kwiatach. No bardzo zadowoleni, nie? Oglądają te pająki też, widzi pan, każdy jest inny, nie?
4: Czyli to, że przyjeżdżają turyści, to mieszkańców cieszy?
14: No, na pewno cieszy. No, ja tutaj mieszkam w sezonie, ogólnie mieszkam w Szubinie, nie? A tutaj przyjeżdżam od czerwca, no jeszcze nie przyjechałam na całe lato, tak jak to się mówi, żeby tu nocować, ale tak już z poniedziałku, także będę do Wszystkich Świętych tutaj.
4: To wszystko tworzyła pani całą zimę? Żeby
14: całą
4: móc...
14: zimę. Od połowy października, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. No 7 miesięcy.
4: Żeby móc teraz wystawić.
14: Tak, żeby móc teraz to wystawić. W domu tam trzymałam zawieszone wszystkie firanki w oknach, pozawieszane. Dopiero tu przywoziłam teraz.
4: Nie? Pani jeszcze powiedziała o tej historii swojej rodzinnej, bo to nie jest tak, że to się wzięło znikąd, tak? To
14: tak.
4: Kiedyś gdzieś było.
14: Gdzieś było. Ja się tego nigdzie nie uczyłam. Absolutnie. Nie wiem, na czym rzecz polega, jak te panie w domach kultury uczą te dzieci. Ja to gdzieś miałam, nie wiem, moja mama takie coś robiła, ja takim małym dzieckiem byłam. I to jest święta prawda, czego Jaś się nauczy za młodu, to Jan będzie umiał. Gdzieś to jednak zostanie. W głowie, no po prostu.
4: A co mówią turyści, jak przychodzą, oglądają samą wieś, ale też pani dzieła?
14: Zachwyceni. zachwyceni są wsią, ale jak wejdą tu i zobaczą te kwiaty, to po prostu nie wierzą własnym oczom, że ja takie coś robię. Była pani nauczycielka z Ławiszyna, obchodzili któreś se tam, ileś tam lecie szkoły, nie? I wypożyczyli takie kwiaty giganty, ale powiedziała, proszę panią, nie umywają się do pani. Pani są naturalne, takie prawdziwe. A tamte to były kwiat, bo kwiat zrobiony na tych rureczkach, delikatne, nie?
6: Co z tym wielkim słonecznikiem wyższym od nas można by było zrobić?
14: No co, to jest jako moja dekoracja. Ja jak tu będą turyści chodzić, wystawię tak jak tamte. No widzi pan, to jest normalny, duży słonecznik, nie? Taki gigant urósł.
6: Po metry prawie.
14: Tak, za drogą mam posiane mnóstwo, nawet przy ławeczce posiałam słoneczniki. Zobaczymy, jakie urosną, nie? Czy takie giganty jak ten, czy małe?
6: Widać, że wszystko jest takie pieczołowicie dopracowane. Ile czasu na taki słonecznik pani poświęciła?
14: Tydzień czasu, nie licząc ile z kleju na gorąco, ile... Sam materiał bardzo drogi jest też, nie? Ten z 70 zł. Nie?
6: A jeśli chodzi o turystów, coraz więcej ich?
14: Coraz więcej, tak. Wie pan co? Tu w zeszłym roku zrobiłam sobie maki i weszła pani, przyjechała do kogoś z Chicago i zobaczyła te maki i powiedziała, że pani mi sprzeda te maki. Ja mówię, to są dla mnie. Ja sobie zrobiłam bukiet, bo mi reszta zmarzła. Tylko jeden się uchował. Ja z tego jednego rozłożyłam go na części pierwsze, policzyłam płateczki, kwiateczki i zrobiłam maki tak, jak powinny być. I pani te maki, no, pani mi sprzeda. Ja mówię, to jest mój bukiet. Pani sobie zrobi, ja zawiozę mamie. Ma 95 lat i się ucieszy, jak jej przywiozę z Polski maki. Ja mówię, jak pani samolotem przywiezie. Tak, one się zginają, tak maki można w ciuchy włożyć, nie? Poprzekładać i będzie tego. 2 tygodnie później dostałam SMS. Mama, 95 lat, siedzi, trzyma bukiet kwiatów na kolanach i płacze. Przypomniały jej się Polska, polskie maki. Wzrusza, nawet była pani z Nevady, z Anglii, z Nottingham. Im się podobają, nie? Czy te pająki takie? Mówię, o Boże, to jest wisienka na torcie do pełnienia ze stroju wnętrza, przynajmniej u niej tak tłumaczyła, nie?
6: A jak to jest mieszkać w takiej wsi wyjątkowej?
14: Inaczej jak kiedyś, nie? Spokój był. Można było wyjść w piżamie rano, nie? Na podwórze. Rzadko kto jechał, a teraz od samego rana wyjdzie się, przeciąga. Dzień dobry, zaraz ktoś idzie. Ludzie z samego rana przyjeżdżają, nie? Jak jest ciepło.
6: Nie ma już spokoju, prawda?
14: Tak, tak. Mhm.
6: Nie ma prywatności?
14: Nie ma. Ale jednak, tu jednak za płotem ktoś tam zerknie tylko, nie? Nie, tutaj.
6: Na wielu zdjęciach pewnie pani już była, jak ktoś robił muralom zdjęcia.
14: No nie wiem, no może...
6: Skąd przyjeżdżają turyści, mówią?
14: Z całej Polski. Nawet pani przyjechała ze Śląska pociągiem, nie? Się pytała, jak można dojechać, mówi, bo musi wrócić, ale ty z przesiadkami jechała i przyjechała sobie zobaczyć właśnie Brzuski. Po tym festynie się zrobiło tak głośno na Facebooku, ludzie opisywali, nie? Z Warszawy dziewczyny były, przyjechały pod namiot, tu się pytały w zeszłym roku, nie? Gdzie można namiot rozbić, to skierowałam właśnie tam do pana Waldka, nie? On ma tam miejsce i ogrodzone i ma wodę tam, toaletę, wszystko, nie? Przygotowane, także...
6: A na końcu?
14: Tak, na końcu, no.
6: Nie widać nas, a słychać, to ja zapytam, naprawdę wygląda to wyjątkowo, te maki, jak to się robi?
14: No, to z bibułę trzeba wykroić płatki, wyciąć, a potem każdy jeden płatek trzeba przyklejać, klejem na gorąco klej, żeby to trzymało. Tu środki się wykleja, tutaj gdzieś takie zielone są też środeczki. Robiłam z makówkami, a tak to z tych nie ma makówek, nie?
6: Bo poszło.
14: No, tam są na tym makóweczki, nie? Że, no i przykleja się środek, nie? Najpierw to i dopiero do tego.
6: pieczołowita.
14: Tak, tu musi być drucik, żeby to można było zgiąć łepek, bo matki mają tak do tego, żeby łepek był zgięty. I tu trzeba dać drucik, nie, bo tutaj patyczek. O.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Dawid Olszewski to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Bydgoscy uczniowie już wrócili do klas, wakacje się skończyły, zaczął się nowy rok szkolny. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach. O nastroje pytaliśmy uczniów szkoły podstawowej nr 63 w Bydgoszczy oraz ich rodziców.
15: Się bardzo cieszę osobiście, bo w końcu będzie spokój w domu.
16: To były udane wakacje?
17: Tak.
16: A co się działo?
17: Pojechałam dwa razy nad morze.
16: A dobrze, że rozpoczął się rok szkolny, czy nie bardzo?
17: Dobrze.
16: Dlaczego?
17: Bo ja się cieszę.
15: Troszeczkę tak spokojniej w domu, bo na przykład ja osobiście pracuję zdalnie z domu, więc też skupić się będę mogła na pracy jednak, nie? Będzie łatwiej.
17: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła i stres, bo sprawdziany i w ogóle.
16: Czyli jeszcze wakacje mogłyby trochę potrwać?
17: Mhm.
16: Ale koleżanki będą, już machasz do jakiejś?
17: Tak.
18: Całe dwa miesiące w domu i wakacji za dużo. Tu akurat najmłodsze idzie do przedszkola dopiero, ale za godzinę przyjdziemy tu ze starszą.
16: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
18: Nie do końca. Znaczy się, no nie do końca uznajmy, tak? No bo to jednak jest fajny czas, zwiedza się, pokazuje się dzieciom Polskę. Jak ktoś ma możliwości, jedzie za granicę, odwiedzamy rodzinę, znajomych, tak? A teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie, 6, od poniedziałku do piątku, do wieczora.
16: Trzeba wcześniej wstać.
18: Tak, trzeba wcześniej wstać, nie ma spania do 10, nie? Kanapki, śniadaniówki, lunchboxy, treningi, zajęcia dodatkowe, odpoczywamy w niedzielę wieczorem dopiero.
16: Coś się zmienia?
18: Wiemy, że wyżywienie, jeden posiłek roślinny w tygodniu, więcej warzyw. Tu mają dzieci mniej, w ogóle zadań nie ma być. Tylko dla chętnych, więcej godzin WF-u. No i tam przyroda, tak widziałam, i techniczne, no to 2 godziny pod rząd.
16: Jak pani ocenia te zmiany?
18: Bardzo dobrze, niech się dzieci dużo ruszają. Nie podoba mi się brak zadań, bo my jesteśmy jeszcze ci milenialsi, co robili. Nawet matematykę również tu przed szkołą na kolanie, ale no to się trochę odbije na dzieciach, nie?
16: Te zmiany w jadłospisie?
18: Oczywiście, tak. Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, jak najbardziej. Fakt, że niektóre dzieci będą głodne. Warzywka, tak.
15: Nie wiem, jak tutaj syn, ale...
16: Mama się cieszy.
15: Dzieci się cieszą.
16: Ale trzeba będzie wcześniej wstawać, czy nie?
15: Tak, tu późno chodzi spać, się przestawił, chodzi w nocy, także nie wiem, jak to jutro będzie.
16: Jak masz na imię?
19: Piotruś.
16: Cieszysz się, Piotruś, że wróciłeś do szkoły, czy nie bardzo?
19: Nie bardzo.
16: Dlaczego? Dobrze było na wakacjach, ale koledzy będą, sprawdziany, to mniej się cieszysz?
19: Tak. Nudziło mi się już w domu i w sensie to można pójść już.
16: Za długo trwały te wakacje.
19: Tak, za bardzo. No, nudno było już w domu zresztą.
16: Teraz będą koleżanki.
19: Tak, no to dużo chyba.
16: A u ciebie?
20: No, u mnie podobnie, no tylko, że ja się po prostu częściej spotykałam z koleżankami, ale no rzeczywiście tak, trochę za długo.
16: Ale mogłyby jeszcze chwilę potrwać, czy już?
20: Tak, mogłyby jeszcze chwilę potrwać.
16: No ale będzie fajnie?
20: No raczej tak, myślę, że tak.
16: Powodzenia.
20: Dziękujemy.
21: Bardzo dobrze.
16: Cieszysz się, że wracasz do szkoły?
21: Tak, bo będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
16: Tęskniłaś za przyjaciółmi?
21: Tak.
16: A lekcje? Zatem też tęskniłaś?
21: Nie za bardzo, ale średnio.
16: A wakacje były fajne? Jak je wspominasz?
21: Fajne.
16: A pani tęskniła za szkołą?
18: Tak, jako rodzic na pewno.
16: Dlaczego?
18: Spokój, cisza, nie kłócą się, jest ich dwójka, także...
16: Ale będzie trzeba wcześniej wstać?
18: Nieistotne.
21: Średnio, nie lubimy za bardzo szkoły.
16: Miło było na wakacjach?
21: Tak, lepiej niż w szkole.
16: A co się działo?
21: Ja byłem na obozie koszykarskim.
16: Będziesz tęsknił za wakacjami?
21: Tak.
16: A co się będzie działo w nowym roku szkolnym? Może będzie coś fajnego?
21: Może nie, może tak.
16: A co na przykład fajnego cię czeka?
21: Koszykówka i nowy trener.
16: Czyli no są tak. Plusy. Czy już znasz plan lekcji?
21: Tak.
16: Jak to wygląda? Jesteś zadowolony?
21: Nie za bardzo, bo bym wolał co koszykówkę na pierwszą.
16: Zamiast matematyki na przykład?
21: Tak.
16: A ty się cieszysz?
21: No też tak. Też jest fajnie. Na pewno moje Będzie basen, a ja tak już teraz polubiłem jakby basen. Teraz tak popływać sobie, żeby się nauczyć czegoś jeszcze.
16: A za czym tęskniłeś?
21: Za czym tęskniłem? No też za kolegami. No najbardziej za tym. No nie wiem, za
16: czym. Za matematyką?
21: No tak, za matematyką, tak.
16: Ale posiedziałbyś jeszcze w domu?
21: Tak.
4: Nowy rok szkolny przynosi kilka zmian. Uczniowie w klasach pierwszej i czwartej oraz przedszkolaki uczą się według nowej podstawy programowej. W szkołach podstawowych obowiązuje też zakaz korzystania ze smartfonów. Edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, ale z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego, ta część jest dobrowolna. Zmieniły się też zasady żywienia w szkolnych jadłospisach. Musi być więcej warzyw, owoców, a mniej soli i cukru.
3: SK Bydgoszcz.
4: Uczniowie odebrali też pierwszą ważną lekcję w tym roku szkolnym. W Bydgoszczy uczyli się przechodzić przez jezdnię. To w ramach ogólnopolskiej akcji policji Bezpieczna droga do szkoły. Po wakacjach trzeba przypomnieć pieszym i kierowcom, jak bezpiecznie zachować się na przejściu dla pieszych. Mówią Remigiusz Rakowski i Michał Łazur z bydgoskiej policji.
0: Mamy 1 września, rozpoczynamy akcję Bezpieczna droga do szkoły, czyli dbamy o bezpieczeństwo tych najmłodszych w drodze do tych placówek szkolno-wychowawczych. Pamiętajmy o tym, że bezpieczne wakacje już się skończyły. Napomnę tylko, że bezpieczne wakacje były dla nas bardzo szczęśliwe. Mamy duży spadek, jeżeli chodzi o wypadki śmiertelne. Mamy dużą poprawę stanu bezpieczeństwa. Na drogach województwa kujawsko-pomorskiego podczas wakacji zginęło 14 osób w porównaniu do 26 w roku ubiegłym. Dlatego naprawdę mamy poprawę bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o statystykę. Ale pamiętajmy o tym, że pod tą każdą liczbą kryje się człowiek, kryje się rodzina, kryją się tragedie ludzkie i nadal to jest 14 osób, które zginęły na naszych drogach. Dlatego też dążymy do tej poprawy bezpieczeństwa, żebyśmy nie musieli mówić o tych wypadkach śmiertelnych. A okres wrześniowy to jest takim dobrym momentem, żeby przypomnieć dzieciom o znaczeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci będą się teraz poruszały do szkół, czy to pieszo, czy to będą dowożone samochodami, ale również będą jeździły rowerami, będą jeździły na hulajnogach elektrycznych, jeżeli będzie pogoda na to sprawiała. Dlatego też rola jest ogromna rodziców do tego, żeby uczulić te dzieci, że muszą dbać o bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły. Stąd też tutaj właśnie taka akcja też. Staramy się edukować te dzieci i zwracać uwagę na te największe zagrożenia, jakim jest na przykład przychodzenie na drugą stronę jezdni. Ponieważ dzieci po tym okresie wakacyjnym często są rozkojarzone, a należy niestety wrócić do szkoły i pamiętać o tym, że każde przejście na drugą stronę jezdni bywa niebezpieczne. Dlatego też uczulamy, żeby każde dziecko podczas przychodzenia na drugą stronę jezdni spojrzało się w lewo, w prawo, potem znowu w lewo i dopiero wchodziło na jezdnię, jeśli będzie miało 100% pewność, że nie będzie tutaj zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Liczymy też na pomoc rodziców, liczymy też na pomoc nauczycieli. Stąd też ta akcja, żeby zwrócić uwagę na to, co jest dla nas najważniejsze, czyli bezpieczeństwo dzieci.
16: No i kierowców trzeba uczulić, że teraz w okolicy szkół będzie tłoczno.
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, tutaj mamy takie 3 filary. Dziecko, rodzic i przede wszystkim kierowca. Dlatego też apelujemy do kierowców o to, żeby mieli świadomość, że w tym okresie wrześniowym będzie zdecydowany większy ruch przy szkołach, przy przedszkolach, żeby zmniejszyli prędkość, żeby zwiększyli uwagę przy przejściach dla pieszych i mieli świadomość, że to dziecko, które jest małe, które porusza się w drodze do szkoły i jeszcze po tych wakacjach może być rozkojarzone, może gdzieś nieostrożnie wejść na jezdnię. Dzieci często nie widziały się przez wakacje z kolegami i z koleżankami i mogą też w tej grupie zachowywać się troszeczkę nieodpowiedzialnie, stąd też tutaj rola nas, dorosłych, żebyśmy zadbali o bezpieczeństwo naszych dzieci i przewidywali te zagrożenia, jakie mogą nastąpić właśnie w drodze do szkoły.
16: Warto przypomnieć sobie chyba też o odblaskach, bo będzie robiło się już tylko ciemniej.
0: Zdecydowanie tak. Oczywiście we wrześniu nikt jeszcze nie myśli o tych odblaskach, ale pamiętajmy, że październik, listopad, za chwilę będzie grudzień i to jest ten moment, gdzie bardzo szybko będzie robiło się ciemno. Stąd też warto już teraz zabezpieczyć dzieci w elementy odblaskowe. Warto zakupić chociażby taką odzież, która jest jaskrawa. Warto zakupić tornistry, takie, które są odblaskowe, żeby kierowca widział te nasze dzieci z dużej odległości i to naprawdę poprawia bezpieczeństwo dzieci. Pamiętajmy o tym, że dziecko, które ma odblask, które ma element odblaskowy, jest widoczne dla kierowcy z odległości nawet 150 metrów, a jeżeli będą fatalne warunki pogodowe, będzie ciemno, będzie padał deszcz, a tak niestety za chwilę jesienią pewnie będzie, to dziecko będzie widoczne dla kierującego pojazdem z odległości 30-40 metrów, a często to jest za mała za mała odległość, żeby wyhamować, żeby po prostu w sposób bezpieczny to dziecko minąć.
16: A ta dzisiejsza akcja w praktyce jak wygląda?
0: Dzisiaj rozpoczynamy akcję Bezpieczna droga do szkoły i przede wszystkim uczymy dzieci prawidłowego przechodzenia na drugą stronę jezdni. W sposób taki ciekawy, edukacyjny, z pomocą naszego polfinka zwracamy uwagę dzieciom, że najpierw należy spojrzeć się w lewo, potem w prawo, potem znowu w lewo, żeby te dzieci wchodziły na jezdnię świadomie, a nie bezpośrednio przed jadący pojazd. Oczywiście jest to akcja, która ma zwrócić uwagę dzieciom, ale również rodzicom, jak ważny jest to element, czyli poprawa bezpieczeństwa naszych najmłodszych w drodze do i w drodze ze szkoły.
1: Dzisiaj rozpoczynamy działania, akcje profilaktyczne, bezpieczny powrót do szkoły. To są działania po tej przerwie wakacyjnej. Przypominamy młodzieży, dzieciakom, w jaki sposób bezpiecznie podejść do przejścia dla pieszych, w jaki sposób bezpiecznie je przejść. To są też działania mające na celu przypomnienie zasad ruchu drogowego, zmian, które teraz się pojawiły, chociażby w przepisach. Dzisiaj razem z Polfinem, z naszą maskotką garnizon, dzieciaki łączyły trochę takie przyjemne, zabawne z właśnie edukacją i przypominaniem tych zasad.
16: Trzeba im o tym przypominać rzeczywiście?
1: Całe szczęście nie, ponieważ tą rolę nauki tego bezpiecznego przejścia, bezpieczeństwa w rejonie tutaj drogi przejmują rodzice i to rodzice najczęściej uczą.

0: spokojnie, z uwagą, zwracać uwagę na to, żeby nie bawić się tym telefonem, tylko w skupieniu zwracać uwagę na wszystkich uczestników ruchu drogowego, poprawiając swoje bezpieczeństwo oraz innych.
1: No i kierowcy niech pamiętają, że teraz wokół szkół będzie tłoczniej.
0: No na pewno. Teraz kierowcy mieli 2 miesiące takiego mniejszego ruchu. W ogóle po całym mieście było to zauważalne, że jest mniej tych samochodów z rana, ponieważ rodzice nie wozili dzieci do szkół. No a teraz w rejonie szkoły i po południu i z rana na pewno ten ruch będzie aktywniejszy, będzie też więcej młodzieży na pasach, więc każdy z nas jako uczestnik ruchu drogowego musi dbać o to bezpieczeństwo.
1: Bydgoscy uczniowie chętnie przypomnieli sobie zasady ruchu drogowego.
0: Rozglądamy się lewo, prawo, lewo i czy od razu wchodzimy? Jak patrzymy, jak samochody nam się zatrzymają, albo nie ma samochodów, możemy wtedy przejść. A jak mamy zielone światło na przejściu dla pieszych, możemy od razu wchodzić?
2: Nie.
0: Też się rozglądamy, bo może być sytuacja, że kierowca się zagapił, albo jeszcze na taką ostatnią chwilę chce przejechać, dlatego się rozglądamy. Dobrze, to dla Ciebie tutaj odblask. Losuj. Mam nadzieję, że przechodząc teraz bezpiecznie rozejrzysz się lewo, prawo, lewo i z mamą przejdziesz, tak, bezpiecznie.
3: Fantastycznie, że często dzieci są tak rozproszone i mają taką małą uważność, więc myślę, że cały czas trzeba jednak przypominać dzieciom o tych zasadach bezpieczeństwa.
1: Zwłaszcza chyba teraz po wakacjach.
3: Oczywiście, jeszcze w trybie wakacyjnym, więc myślę, że to jest bardzo fajna akcja i jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni właśnie, że panowie policjanci i pani policjantki tutaj dzieciom przypominają o zasadach.
4: Jedzie samochód, to musi się zatrzymać, a jak jest pusta droga, to musicie się rozejrzeć.
1: A jak się trzeba rozejrzeć, bo też jest...
4: Lewo, prawo, lewo.
1: A skąd ty o tym wiesz? Była o tym mowa na lekcjach?
4: Tak, no.
1: Mówi się o tym?
4: Tak.
1: To ważne?
4: Tak. Najpierw się patrzy, czy z lewej strony, czy nic nie jedzie, później w prawo i jeszcze raz w lewo.
1: Dlaczego?
4: Bo w każdej chwili może z drugiej strony jeszcze raz przejechać samochód.
1: Rzeczywiście o tym pamiętasz?
4: Tak jak tu koleżanka mówi, najpierw w lewo, w prawo, potem jeszcze raz w lewo i...
1: A co z telefonem?
4: Nie można rozmawiać przez telefon, ani się grać, ani nic robić na telefonie.
1: Dlaczego?
5: Bo kiedy jesteś w telefonie, możesz się zapatrzeć w niego i samochód może cię nie zauważyć.
1: I może być nieszczęście, prawda?
5: Tak.
1: Pamiętasz o tych zasadach?
5: Tak.
1: Warto o nich przypominać?
5: Tak.
4: Trzeba się rozejrzeć w prawo, w lewo i jak nic nie jedzie, to przejść.
1: Nie można wbiegać, prawda?
4: A, no tak. No rozglądam się w lewo i w prawo i potem mogę jeszcze zobaczyć w lewo i potem jak jeszcze idę, to jeszcze zobaczę w prawo.
1: Dla pewności?
4: Tak.
1: Warto przypomnieć, że pieszy, który wchodzi na przejście, ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Tak samo jest, gdy już znajduje się na pasach.
6: SK Bydgoszcz News.
1: Dawid Olszewski to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Wczesne wykrycie nowotworu zwiększa szanse dziecka na skuteczne leczenie. Ruszyła ogólnopolska kampania Złota Wstążka. Chodzi o to, by zwrócić uwagę rodziców na niepokojące objawy. Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych, a jego symbolem jest właśnie Złota Wstążka. Kampania dotarła do szpitala Jurasza w Bydgoszczy. Mówi Jolanta Sękowska z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
7: Wrzesień to tradycyjnie już miesiąc kampanii Złotej Wstążki. Szczególnie zwracamy uwagę na choroby nowotworowe u dzieci. Jest to miesiąc, w którym my mówimy, że powinniśmy być onkoczujni. Czyli każda zmiana, która występuje u dziecka, a jest czymś, z czym się nie spotykaliśmy na co dzień, musi być sprawdzona, skontrolowana, zbadana. Czyli pragniemy uderzyć w najbliższe środowisko dziecka, rodziców, rodzinę, w lekarza pierwszego kontaktu, w nauczycieli, w opiekunów, aby bacznie przyglądać się naszym dzieciom i bardzo szybko reagować. Bo wiemy, że czym szybsza reakcja, szybsze skontrolowanie, zbadanie, tym szybszy sukces wyleczenia. Stany podgorączkowe, siniaki, wybroczyny, bóle kości, takie infekcyjne, długie, przewlekłe stany infekcyjne muszą zwrócić uwagę rodzicom, aby to skontrolować. We wrześniu z

0: Zorganizowaliśmy dla dzieci wiele różnych warsztatów, wiele przedstawień i imprez. Będą się one odbywały w każdy wtorek i w każdy czwartek. Rozpoczęliśmy wczoraj pokazem kulinarnym, gdzie dzieci zapoznały się z takimi podstawowymi, tradycyjnymi potrawami góralskimi. Były oscypki, były smażone sery różnego rodzaju. Zapoznały się też również z technologią powstawania tych serów. Oprócz tego mamy jeszcze takie warsztaty jak pokazy ratownictwa medycznego, mamy kino sferyczne, mamy jogę, mamy gongi, misy tybetańskie, mamy zajęcia z Akademii Chemika, czyli wulkany i ciekły azot, oczywiście najbardziej lubiane przez dzieci musztardowe lody, czyli lody o bardzo dziwnych, niespotykanych smakach, oczywiście też produkowane za pomocą ciekłego azotu, i kończymy miesiąc oczywiście kolejnym kulinarnym pokazem w wykonaniu pana Marcina Szukaja.
1: Apelujecie o onkoczujność, bo w przypadku choroby nowotworowej czas odgrywa kluczową rolę.
0: Tak, ten czas jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Czym szybciej, tym lepiej. W Polsce co roku diagnozę choroby nowotworowej słyszy 1200 rodzin. Dlatego też równo z kampanią Złotej Wstążki we wrześniu rusza nasze przedsięwzięcie, a mianowicie Rakreaton. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zbieranie kilometrów. Musimy zebrać 1200 kilometrów, aby uzyskać od naszych partnerów bardzo znaczącą kwotę w wysokości 120 tysięcy na potrzeby naszych dzieci. Można je zbierać za pomocą kroków, za pomocą biegania, za pomocą jazdy na rowerze. Każdy krok, każdy kilometr jest dla nas na wagę złota. Nie możemy ogólnie powiedzieć, w którym przedziale wiekowym jest większa częstotliwość zachorowania. U nas dzieci są w wieku od urodzenia aż do 18 roku życia. One tak się właśnie chyba równo rozkładają, czyli mamy i maluszki, i średnie dzieci, i już takie w wieku nastoletnim.
2: Rodzice małych pacjentów szpitala Jurasza w Bydgoszczy przyznają, że natychmiast zareagowali, gdy zauważyli u swoich dzieci niepokojące objawy.
3: Jestem ojcem Iwa, który zachorował na ostrą białaczkę limfoplastyczną. Od 28 lutego zauważyliśmy u niego to, więc pojechaliśmy z nim do Grudziądza na oddział. Wykazali mu w krwi, że po prostu ma białaczkę, i przetransportowali go razem z moją mamą, z babcią jego, tutaj do Bydgoszczy, do szpitala. No i tak właśnie się nasza historia zaczęła.
1: Mówi pan, że zauważyliście jakieś objawy niepokojące. Co to było?
3: Zauważyłem po prostu, jak się bawił po prostu puzzlami i chrupki, a ty po prostu mi cały zbladł. W ogóle myślałem, że co zjadł, coś, że spłukanie żołądka czy coś, ale po prostu mi cały zbladł, nic nie mówił i od razu na oddział i nie miałem co po prostu. Przestraszyłem się, jak się mówi, bo tak naprawdę jest przy dzieciach, nie? Blady, po prostu się z tym blady zrobił i usta miał, zawsze miał czerwone, a później miał całe blade. I
1: czekaliście, nie zwlekaliście od razu?
3: Nie, od razu pojechaliśmy. Tak, od razu pojechaliśmy, od razu. Dzwoniłem po mamę, bo mam jeszcze córkę, sam wychowuję. Dlatego dzwoniłem, żeby moja mama pojechała, bo ja tam zdala już w szpitale, jak się mówi, no ale co zrobić? Walczymy dalej, dobrze znosi chemię.
1: Reakcja na diagnozę pewnie była szokująca.
3: No tak, ale co zrobić? Ważne, że są, jak się mówi, są takie leki, że można wyleczyć z tego. Że są takie leki, że z tego można wyleczyć i walczyć te dwa lata z tym i walczyć do końca.
1: Co by pan powiedział rodzicom właśnie, którzy gdzieś może zauważą jakieś niepokojące objawy?
3: Ja bym powiedział tak, rodzicom, którzy mają dzieci, tak jak ja mam dzieci, tak jak są ojców wychowanych, którzy są dzieci sam, ja na przykład, są, mają rodzinę, bym powiedział tak, jak będą jakieś objawy u dziecka, to proszę na pewno jechać do szpitala, bo nic nie wiadomo, co w życiu nas spotka, nic nie wiadomo, co może to dziecko mieć w genach jakoś czy coś. Proszę przyjechać na oddział, bo to nic nie wiadomo, na jakim oddziale nawet wyląduje czy coś, bo to przykre jest naprawdę mówić takie coś, że jak ja tu tutaj przyszedłem, jak dzieci zobaczyłem w tej onkologii, to się złapałem za głowę i płakałem, bo to nikt tego nie przeżyje, jak ojciec nie przeżyje, czy matka nie przeżyje, jak ma dziecko zachoruje na białaczkę po prostu, czy na jakąś inną chorobę. Dla mnie najtrudniejsze jest pogodzić się dom i szpital i córka. Po prostu jesteśmy w szpitalu, tak po prostu przyjeżdżamy na chemię i odjeżdżamy. Na przykład na tydzień pojedziemy do domu i za tydzień wrócimy na kontrolę, bo potem złe wyniki spadną, to zawsze zostajemy na oddziale. I tak właśnie taka jest ruletka. To zależy od IWA, od mojego syna, wyniku po prostu, a tak to jest naprawdę dobrze.
4: No, u Karolinki pojawiły się 2 lata temu śnieżki na nóżkach. Zrobiliśmy badanie podstawowe krwi, okazało się niski poziom płytek krwi. No i trafiliśmy tu na oddział onkologii. Okazało się, że jest zespół mielodysplastyczny i jest potrzebny przeszczep szpiku u Karolinki. Było tak. No dalej czekaliśmy na dawcę. W granicach 5-6 miesięcy czekaliśmy, no dawca się znalazł. No, przygotowanie do przeszczepu, chemioterapia była podawana, no później był sam przeszczep, no i tam powikłania po przeszczepie, no to wiadomo jest różnie jak to jest, nie? Bo to wiadomo jest inny szpik przychodzi do organizmu i po prostu, no tak to już się dzieje. Czasami się bezinwazyjnie przeszczep przyjmuje, a czasami jest tak, że po prostu jest tak jak u nas było, nie? Takie komplikacje tam wychodziły, no ale teraz ogólnie jest dość dobrze. Jesteśmy teraz na etapie fotoferes, to są takie pozaustrojowe fotoferezy, także są, krew jest pobierana, naświetlana po prostu i wraca do organizmu, nie? Celem wzmocnienia odporności tutaj u Karliny, nie? I jeszcze troszeczkę, to jeszcze tak w granicach tak rok, 2 lata pewnie, nie? Jak będzie wszystko dobrze oczywiście, nie? No może być czasami, że będzie szybciej, no to jest różnie, nie? Z leczeniem, z tym to jest nieprzewidywalne, nie? Czasami myśli, że jest okej, a na drugi dzień coś wyjdzie, że wyniki czy coś się zmieni po prostu, nie? Ale ogólnie tak jest, przeszczep się ogólnie przyjął, nie? Także teraz po prostu kwestia leczenia dalszego, nie? No jak się dowiedzieliśmy, no to się tak po prostu o 180 stopni się odwróciło wszystko, nie? No wiadomo, nic nie było ważne, tylko po prostu teraz tylko kwestia leczenia, przyzwyczajenia się z tym, oswojenia po prostu, nie? Bo wiadomo, coś nowego, jak to leczyć, jak to się zachować, wiadomo, dodatkowo przygotowanie jedzenia specjalne, no specjalne troski, wszystko, nie? Podawanie leków, to wszystko, nie? Sterylność cała, wszystko, no wiadomo, po przeszczepieniu, to żadnych roślin, żadnego kurzu, wszystko musiało być tak idealnie zrobione, nie? Dodatkowo wszystkie jedzenie spożone, owoce, wszystko musiało być tak przygotowane i świeżutkie, wszystko na te, nie? Także, no ale daliśmy radę, także teraz już jest coraz to lepiej, no wiadomo, trzeba też uważać na wszelkie jakieś tam infekcje, nieinfekcje, wszystko trzeba po prostu być na ten, maseczka jakaś, ochrona, wszystko, nie wiadomo, dezynfekcja rąk i...
1: Rozpoczęła się we wrześniu kampania Złotej Wstążki, o której na pewno Pan słyszał. Chodzi przede wszystkim o to, żeby rodzice byli czujni na różne, może niepokojące objawy. Pan był czujny?
4: Znaczy tak, to akurat małżonka zauważyła, bo siniaczki się pojawiły na nóżkach, nie? Tak jeden, drugi siniaczek, no i to nas zaniepokoiło. No i ona mówi, no trzeba do lekarza pierwszego kontaktu, no badanie krwi, no i tam wyszło wtedy, nie? No z tego nie da się może wszystkiego tam zapobiec, przewidzieć, nie? Po prostu czy białaczka, czy cokolwiek, no po prostu trzeba pilnować wszystkiego, czujny być, nie? Tak, profilaktyka zawsze przede wszystkim, nie? Dokładnie to widać było zaraz, nie? Że no pogodna była normalnie, biegała, skakała, grała w piłkę, jeździła rowerem, wszystko okej. No to siniaczki, no wiadomo, gdzieś na placu zabaw może coś, po prostu może gdzieś się uderzyła czy coś, no ale to już za dużo, bo tych siniaczków na nóżkach, nie? I wtedy to zaniepokoiło nas i wtedy udaliśmy się do lekarza, nie? Po prostu. No teraz te fotoferezy mamy raz w miesiącu. Przedtem były część z 3 co 2 tygodnie mieliśmy tak te fotoferezy. No jakieś podanie immunoglobulin, jakaś poradnia, no także z reguły tam 2-3 razy w miesiącu jesteśmy tutaj na oddziale, nie? Także to trwa już od 2 lat, nie? Także no cały czas tam jakoś to próbujemy organizować i z pracą, i z domem, i z rodziną, i z wyjazdami, ze wszystkim, także raz żona, raz ja, no wiadomo, urlop, jakiś chwila wolnego, no to jak mi pasuje, jadę, jak żona ma wolne, żona jedzie, po prostu, no tak się uzupełniamy w tym wszystkim.
5: No, nie jest najgorzej, ale lepiej w domku, bo w domku jest inaczej. No tu jest trochę inaczej, ale wolę w domku. Nie chcę mieć tej choroby już. Chcę być już zdrowa. Już mi się nie chce tu przyjeżdżać. Chcę być już w domu cały czas. I chcę być tylko w domu. Lubię jeździć na rowerze, grać w piłkę, badmintona, grać w jakieś karty, gry planszowe, jakieś różne gry fajne. Szachy lubię grać z tatą.
2: W Polsce każdego roku diagnozuje się ponad 1000 nowych przypadków nowotworów u dzieci.
6: SK Bydgoszcz.
2: To tu dzikie zwierzęta dostają drugą szansę na powrót do natury. W ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt Nadleśnictwa Zamrzenica w Kujawsko-Pomorskim każdego roku pomoc otrzymuje ponad 140 zwierząt. Od jeży i bocianów po jelenie i borsuki. To sanatorium dla zwierząt, mówi Hubert Zienowski z Nadleśnictwa.
6: No my jesteśmy ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt. Naszym zadaniem jest leczenie i wypuszczanie zwierząt. My nie jesteśmy azylem, w którym powiedzmy zwierzęta, które nie mogą wrócić na wolność, są przetrzymywane. Naszym zadaniem jest zwracanie zwierząt w naturze. No i taki dzień jak ten, no to jest ten całe uwieńczenie tych wszystkich działań, nie? Czyli no, satysfakcja duża i dosyć duże emocje, bo to jednak dla takiego miłośnika przyrody to chyba nic piękniejszego widoku nie ma. My opiekujemy się zarówno ptakami i ssakami, ale nie wszystkimi gatunkami. Jeśli chodzi o ptaki, to są ptaki z rzędów szponiaste, sowy, dzięciołowe, gołębiowe i wróblowe. I potem mamy wybrane gatunki. To są bociany, bocian biały, bocian czarny, czaple, kuraki nasze rodzime, dudek, lelek, żuraw. No nie jesteśmy w stanie wszystkiego. Jest tych gatunków mnóstwo. Nie jesteśmy w stanie wszystkim się zajmować. Nie mamy ptaków wodnych, wodno-błotnych, bo to wymaga pewnej infrastruktury. Być może w przyszłości coś takiego powstanie, ale na razie jeszcze za szybko o tym mówić. No i mamy też ssaki. To są nasze wszystkie kopytne rodzime, czyli jeleń, sarna, łoś. Mamy również w zakresie dzika, lisa, borsuka, wilka i rysia. No dla łosia, wilka i rysia to no mamy te zwierzaki, że tak powiem, w zgodzie z Generalnej Dyrekcją Środowiska, że możemy je przyjmować, ale no nie przyjmujemy z racji jeszcze zbyt ubogiej infrastruktury, ale w przypadkach, gdy takie zwierzaki rzadkie potrzebują pomocy, zawsze gdzieś tam pośredniczymy, pomagamy instytucjom, gdzie by to można było przekazać. W Lasach Państwowych w ogóle w Nadleśnictwie Spychowo powstał ośrodek tylko zajmujący się rehabilitacją rysi, więc po co się dublować, jak mamy specjalisty pod danego gatunku. Te, które są najbardziej pospolite, powiem szczerze, jest taka trójka: bocian, myszołów, jeż. To jest, bo właśnie nie wspomniałem też o jeżach, jeżami też się zajmujemy. Te trzy gatunki to są najczęściej spotykane, plus tych drobnych ptaków takich śpiewających, no to sikorka tak dominuje, nie? No bo to też blisko ludzi żyje i często te pisklaki wypadają z gniazd i to jest taki jakby czwarty z tej takiej najbardziej licznych, które do nas trafiają.
1: To satysfakcja, jak możecie pomóc takim zwierzętom?
6: No tak, jest to duża satysfakcja, zwłaszcza gdy mówimy o gatunkach małolicznych. W tym roku trafił do nas po raz pierwszy rybołów.
2: Leśnicy apelują, by przed zabraniem zwierzęcia z lasu upewnić się, czy rzeczywiście potrzebuje pomocy. W przyszłości ośrodek chciałby wybudować dużą wolierę, która pozwoli jeszcze lepiej sprawdzić gotowość ptaków drapieżnych do powrotu na wolność.
7: SK Bydgoszcz News.
2: Dawid Olszewski to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Większość niebezpiecznych sytuacji na przejeździe kolejowym jest z winy kierowców. Uważają kolejarze w Bydgoszczy. Apelowali do kierowców o rozsądek. Kto utknie między rogatkami, może je śmiało wyłamać, bo liczy się ludzkie życie. Na kolei w Bydgoszczy jest też sporo zmian. O tym wszystkim mówią Przemysław Zieliński z PKP, Mirosław Lewandowski, naczelnik sekcji eksploatacji w Bydgoszczy oraz Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy.
8: Spotykamy się dzisiaj nie bez powodu na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Inwalidów i Konduktorskiej w Bydgoszczy po to, aby zademonstrować Państwu i poinformować o tym, co na tym przejeździe zrobiliśmy, jak go zmodernizowaliśmy, jakie z tym będą związane zmiany dla kierowców. Przez całe ostatnie wakacje, w każdy piątek organizowaliśmy akcję Bezpieczny Piątek. Co tydzień w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju były rozdawane ulotki, materiały edukacyjne dla kierowców, dla rowerzystów, dla osób pieszych, przypominające o tym, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wsparciem w naszych działaniach były patrole Straży Ochrony Kolei. Bezpieczeństwo na przejazdach to jeden z priorytetów polskich linii kolejowych. W tym celu modernizujemy przejazdy, tak jak ten za monitorami, ale także budujemy skrzyżowania bezkolizyjne. Szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa na przejazdach. Od 2005 roku prowadzimy akcję społeczną Bezpieczny Przejazd. W jej ramach odbywają się akcje prewencyjne, takie jak dzisiaj w Bydgoszczy, ale także spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, czy też warsztaty dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Szanowni Państwo, takim prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, jest żółta naklejka PLK. Jej znaczenie i numery, które są na niej umieszczone, wyjaśni nam pan naczelnik Mirosław Lewandowski.
9: Działania żółtej naklejki, która powstała w 2018 roku, już na każdym przejeździe kolejowo-drogowym są minimum dwie takie naklejki umieszczone na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja lub na napędzie rogatkowym. Na tej naklejce możemy znaleźć numer skrzyżowania, numer alarmowy i numer, pod który należy zgłosić awarię. Każdy użytkownik, który zablokuje się na przejeździe kolejowo-drogowym, musi niezwłocznie powiadomić na numer alarmowy 112 operatora w celu wstrzymania ruchu, w celu ratowania życia przede wszystkim. W przypadku awarii, które mogą poczekać, możemy przedzwonić na numer wskazany poniżej. Tak. Tam jest podany numer skrzyżowania i odpowiednie służby wstrzymają ruch kolejowy celem zapobiegania dalszym zdarzeniom i życiu ludzkiemu.
8: Co do statystyk żółtej naklejki, są to dane dla całego kraju. Od czerwca 2018 roku, tak jak wspomniał pan naczelnik, odnotowaliśmy ponad 58 tysięcy reakcji z wykorzystaniem numerów umieszczonych na żółtej naklejce. Ponad 4300 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenie ostrożnej jazdy maszynistom, a ponad 1800 przypadkach, aby uniknąć wypadków, wstrzymano ruch pociągów, tym samym ratując życie i zdrowie osób, które na przejazdach zatrzymały swoje samochody. Panie naczelniku, powiedzmy jeszcze o tym, jakie zmiany zaszły na przejeździe w ciągu ulicy Inwalidów i Konduktorskiej i co one oznaczają dla kierowców.
9: Na tym skrzyżowaniu dokonano zmiany w postaci sterowania urządzeniami na tym przejeździe. To jest zastąpiono człowieka automatem. Teraz jest to przejazd kategorii B, kiedyś był kategorii A. Polega to na tym, że automatycznie urządzenia uruchamiane przez pociąg zamykają przejazd w sposób bezpieczny, gdzie nie ma tego, że człowiek się może pomylić. Tutaj urządzenie steruje ruchem, więc idziemy w stronę bezpieczną, co zwiększa to bezpieczeństwo na tym przejeździe. A po drugie, zmniejsza czas oczekiwania przed rogatkami dla użytkowników drogi w znaczny sposób, bo realizowanie przebiegu jest automatyczne po zjeździe pociągu z miejsca przejazdowego. Otwierają się rogatki automatycznie i wyłącza się sygnalizacja.
8: Z naszych statystyk wynika, że za 99% niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach odpowiedzialni są kierowcy. Jest to najczęściej efekt brawury, nieuwagi, pośpiechu, jazdy na pamięć. O tym, jakie są podstawowe błędy kierowców na przejazdach oraz jak im zapobiegać, opowie pan inspektor Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
10: Chciałbym Państwu przedstawić takie najważniejsze błędy najczęściej popełniane na przejazdach kolejowo-drogowych i przede wszystkim mamy tutaj ignorowanie znaków stop, ignorowanie czerwonych świateł na przejeździe kolejowym, omijanie półrogatek lub też wjeżdżanie na przejazd kolejowy, kiedy te rogatki nie zostały opuszczone albo ich podnoszenie nie zostało zakończone. Oraz też niewłaściwe zachowanie się kierowców w momencie, kiedy utkną na przejeździe kolejowym. Należy pamiętać, że zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego, to pociąg ma zawsze pierwszeństwo, a w sytuacji kryzysowej wystarczy nawet niewielka siła nacisku samochodem na bezpiecznik drąga rogatki, aby ten został wyłamany i kierowca mógł bezpiecznie opuścić przejazd kolejowy.
8: Tak jak wspomniał pan inspektor, my proponujemy i sugerujemy, aby zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, w jakie urządzenia jest wyposażony. Warto to zrobić, zatrzymać się, rozejrzeć się, czy możemy bezpiecznie przejechać na drugą stronę torów. Pamiętajmy o tym, że pociąg zawsze jedzie szybciej niż nam się wydaje, jest bliżej niż myślimy i pociąg zawsze ma na przejeździe pierwszeństwo. Co do statystyk zdarzeń na przejazdach w województwie kujawsko-pomorskim, w ubiegłym roku odnotowaliśmy 13 wypadków z 7 ofiarami śmiertelnymi, 4 osobami rannymi. W tym roku jak dotąd było 12 wypadków, 4 ofiary śmiertelne, 2 osoby ranne, w tym 2 wypadki dotyczą osób pieszych na przejazdach, które straciły życie właśnie przechodząc przez przejazdy w momencie, kiedy są zamknięte. Niezmiennie odwołujemy się do głosu, do rozsądku, głosu rozsądku ambasadora bezpieczeństwa. Ambasadorem bezpieczeństwa może zostać każdy z nas. Na szczęście są to osoby bliskie, które apelują o to, abyśmy przestrzegali przepisów na skrzyżowaniach drog z torami i bezpiecznie wrócili do domu. Zachęcamy, aby zajrzeć na stronę kampanii bezpieczny-przejazd.pl. Są tam materiały edukacyjne, aplikacje do pobrania na smartfony, są materiały dla dzieci, a także w ramach akcji prewencyjnych nagrania z niebezpiecznych sytuacji na przejazdach.
2: I warto przypomnieć, o niebezpiecznej sytuacji na przejeździe trzeba natychmiast poinformować służby. Prostym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa, jest żółta naklejka na rogatkach. Są na niej numer alarmowy i przejazdu kolejowego.
7: SK Bydgoszcz.
2: Zanim oddadzą krew, mogą otworzyć aplikację. W Bydgoszczy działa portal dawcy. Przypomina Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W jednym miejscu można sprawdzić termin kolejnego oddania krwi, dowiedzieć się, jakiej grupy aktualnie brakuje, a najbardziej aktywni dawcy znajdą się w specjalnym rankingu. Wszystko jest pod ręką, mówi Krzysztof Laks z RCKiK w Bydgoszczy.
11: No, daje to duże możliwości dawcom takie organizacyjne, zwłaszcza jest to praktyczne pod kątem tego, że portal wskazuje naszym dawcom możliwe terminy kolejnych oddań krwi i jej składników, co do tej pory było możliwe tylko telefonicznie, albo no jeżeli dawca sam sobie liczył ten termin oddania od ostatniej donacji, a tak ma pewność, że już ten dzień, kiedy może się podzielić swoją krwią, nadszedł.
1: Z taką aplikacją jest prościej?
11: Zdecydowanie prościej, tym bardziej, że dawca domyślnie w ciągu 3 dni przed terminem dostaje powiadomienie z aplikacji. Oczywiście może sobie to dowolnie też ustawić.
1: Co jeszcze umożliwia ta aplikacja?
11: Daje dużo większe możliwości niż sam portal w wersji komputerowej, ze względu na to, że oprócz tych informacji o ilości oddanej krwi ogólnie w zeszłym roku, terminów donacji, daje też możliwość sprawdzania stanu kolejek aktualnie w naszych punktach, możliwości zobaczenia harmonogramu naszych akcji wyjazdowych, też po lokalizacji, gdzie tą krew można w najbliższym miejscu oddać, stanów magazynowych.
1: A tak z Pana punktu widzenia, co jest najfajniejsze w tej aplikacji, jaka funkcja?
11: Myślę, że właśnie te terminy donacji, bo w momencie oddania nie każdy po tych 2 miesiącach pamięta, jaki to był konkretnie dzień. No, a przepisy wymagają, żeby to było dokładnie ten minimum 56 dni, więc w prosty sposób można sobie podejrzeć właśnie ten termin, kiedy możemy krew czy jakiś wybrany składnik oddać.
1: Mówimy tutaj o portalu, który funkcjonuje tutaj z ramienia Centrum Bydgoskiego. Czy tego rodzaju aplikacje czy portale funkcjonują tu już w kraju?
11: W ramach tej aplikacji Moja Krew bodajże funkcjonują razem z nami 3, jeżeli dobrze pamiętam, lub 4 centra krwiodawstwa. Są też centra, które działają w ramach innych podobnych aplikacji.
1: No i są tacy właśnie, którzy wracają zapewne regularnie, prawda?
11: Tak, oczywiście. No, nawet mogę zdradzić, że śledząc nasze statystyki zeszłoroczne, to średnio każdy z naszych dawców oddaje 2,2 raza w ciągu roku. Oczywiście w przypadku mężczyzn mogą to robić 6 razy w ciągu 12 miesięcy, kobiety trochę rzadziej 4 razy, jeżeli chodzi o krew pełną. No ale widać, że te osoby, zresztą statystyki wskazują, że nasi dawcy robią to po prostu coraz częściej. A najlepszym przykładem są ci dawcy wieloletni, którzy no, cieszą się świetnym zdrowiem, oddając przez nawet kilkadziesiąt lat, więc na pewno tutaj nasz priorytet, czyli bezpieczeństwo dawcy i biorcy, sprawia, że nie stanowi to problemu dla takiego dawcy, a jest ogromną wartością, bo trzeba podkreślić, że tej krwi, która jest bezcennym lekiem, nie można sztucznie wyprodukować, nie można nigdzie kupić.
2: Portal dawcy jest dostępny jako aplikacja mobilna i w przeglądarce internetowej. Coraz młodsi mają problemy ze słuchem, alarmują specjaliści. Hałas w miastach oraz głośne słuchanie muzyki to główne powody problemów ze słuchem, mówi profesor Maciej Wróbel ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
12: W czasie naszego życia istnieje wielu różnych czynników, które może doprowadzić do tego, że gorzej słyszymy, tak? Czyli to mogą być czy infekcje, czy wirusowe jakieś infekcje, czy bakteryjne, czy to urazy, czy to nawet ujawniające się jakieś defekty genetyczne. W związku z tym to ryzyko pogorszenia czy niedosłuchu jest dosyć duże. I jeżeli wyobrazicie sobie Państwo, że taki młody pacjent, dziecko w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym cierpi z powodu niedosłuchu albo ma, powiedzmy, czy jednostronny, czy asymetryczny niedosłuch, być może ono samo nie będzie dostrzegało takiego problemu, natomiast my wiemy z punktu widzenia takiego medycznego i takiego rozwojowego, że niewykrycie takiego niedosłuchu może mieć konsekwencje, które będą rzutowały się na całe życie albo taki dłuższy okres, wpływając na naukę, na komunikację, na to, co dziecko osiąga i tak dalej. Podobna sytuacja jest w przypadku osób dorosłych, tak? Czyli osób, które z różnych względów nie są w stanie, nie wiem, wskazać, czy gorzej słyszą. Być może to są osoby w wieku podeszłym, które pozostawione są same sobie. Być może ten element takiego pogorszenia słuchu wynikający z banalnej sytuacji, jak zatkane ucho, trwa bardzo, bardzo długo i te osoby są pozostawione właśnie w takim swoim świecie, co znowu doprowadza do tego, że ilość informacji, które odbierają, jest ograniczona. To wpływa na komunikację, na takie perspektywy postępów choroby demencyjnej, być może izolacji i tak dalej. Także tych aspektów tego słuchu jest dużo, ale trzeba pamiętać, że niektóre proste działania są w stanie to odwrócić. I tak, chodzi o to, żeby w sytuacjach, w których nie jesteśmy do końca pewni, dlaczego te osoby tak się zachowują. Jeżeli pewnego rodzaju zachowania być może nie są adekwatne do jakiejś średniej, być może sama myśl, że warto by było sprawdzić, czy aby ten słuch dobrze funkcjonuje, jest już takim krokiem do tego, żeby pomóc tym osobom w tym naszym biegu, w tym naszym takim szale codziennego życia. Dostrzeganie drobnych elementów, chociażby jak problem komunikacyjny u naszych najmłodszych, czy u dorosłych, może istnieć i jeżeli my pomyślimy o tym, zwrócimy na to uwagę, to być może będzie to dobry pretekst do tego, żeby, nie wiem, zgłosić się na konsultację do swojego lekarza rodzinnego, który w pierwszej ocenie zwróci uwagę, że jest jakiś tam problem z uszami, potem być może trafi właśnie na konsultację laryngologiczną. Kolejnym elementem to jest grupa młodzieży i osób, które korzystają z dobrodziejstw technologii, głównie tutaj słuchawek. Ten świat nasz zamyka się do słuchawek, które nosi się na głowie czy na uszach i w domu, i w przestrzeniach takich publicznych. To jest ciągła, dosyć mocna stymulacja tego naszego układu odbiorczego, czyli naszego słuchu, i w konsekwencji taka długotrwała, przekraczająca granice takich dozwolonych norm stymulacja może doprowadzać do niedosłuchu, doprowadzając w konsekwencji do tych wszystkich negatywnych elementów, o których już wcześniej rozmawialiśmy. Tego typu zachowania głównie dotyczą osób młodych, czy uczniów szkół średnich, podstawowych, ale także studentów. Beztroskie korzystanie z takich technologicznych rozwiązań może mieć swoje długofalowe, długoterminowe konsekwencje, które doprowadzają do określonych czy działań, czy konsekwencji. Temat zanieczyszczenia hałasem jest bardzo ważny. Jest to temat, który podejmowany jest na poziomie nawet rozwiązań unijnych, bo to nie tylko i wyłącznie hałas szkolny, ale też hałas środowiskowy wynikający z komunikacji czy tych elementów, które nas otaczają. Szacunki pokazują, że to jest około 19 milionów osób w Europie, które są narażone na nadmierne działania wynikające właśnie z hałasu środowiskowego. No i znowu świadomość tego, że tego typu ekspozycja może fizycznie pogarszać samą funkcję ucha, więc doprowadzać do niedosłuchu. Tego typu ekspozycja na hałas może również wpływać na zachowanie. Takie przestymulowanie, przebodźcowanie doprowadza do tego, że my jesteśmy fizycznie zmęczeni, mniej jakby zdolni do koncentracji na naszych obowiązkach czy naszych działaniach.
2: Lekarze przyznają, że w większości przypadków pacjenci z niedosłuchem przychodzą na badanie, bo ich bliscy zauważyli, że gorzej słyszą. Lepiej reagować wcześniej, by uniknąć poważniejszych problemów. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia do 2050 roku 1 na 4 osoby będzie mieć pewien stopień ubytku słuchu.
7: SK Bydgoszcz News.
2: Dawid Olszewski to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. 12-latek zaatakował swojego rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do tego zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy. Całe zajście nagrano telefonem. Sprawę bada policja, mówi Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
13: Policjanci z Wyżyn otrzymali zgłoszenia, właściwie przyjęli zawiadomienie dotyczące uporczywego nękania. Zawiadomienie złożyła matka 12-latka, która poinformowała policjantów o sytuacji, właściwie nagranej też przez osobę będącą świadkiem tego zdarzenia. A miała ona miejsce na przystanku autobusowym na ulicy Perłowej. Tam 12-letni chłopiec został, można powiedzieć, zaatakowany przez swojego rówieśnika, bo znamy personalia oczywiście tego chłopaka. Ta sprawa jest oczywiście w toku. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują osoby związane z tym zdarzeniem. Natomiast już teraz wiadomo, że ta sprawa znajdzie swój finał w sądzie z uwagi na wiek chłopca związanego z tym zdarzeniem. To rówieśnik naszego pokrzywdzonego. I to sąd rodzinny i nieletnich zdecyduje o ewentualnych środkach wychowawczych, które wobec tego dwunastolatka zastosuje po rozpatrzeniu oczywiście całej sprawy. Jak możemy zobaczyć na nagraniu, które też niestety znalazło się w sieci, chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy. Dlatego też tutaj nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności tego zdarzenia i tego, jak, do czego tam tak naprawdę doszło, wszystko wyjaśnić. No a tak jak już powiedziałam, sprawa ta znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym i nieletnich z uwagi na wiek osoby mającej związek z tym zdarzeniem. Oczywiście policjanci z całą stanowczością reagują na tego typu zgłoszenia, gdzie mówimy o przemocy, zarówno rówieśniczej, jak i oczywiście każdej innej. Natomiast jeżeli tutaj należy też zaapelować, bo nie o wszystkim my się dowiadujemy, a gdzieś czasami ta przemoc jest, dlatego jeżeli ktokolwiek się o takich sytuacjach dowie, to należy to naprawdę zgłaszać zarówno policjantom, a jeżeli w pierwszej kolejności dzieje się coś na terenie szkoły, to również kadrze szkoły, dyrekcji, pedagogowi czy wychowawcy.
1: No właśnie, te filmy potem krążą po sieci, prawda? Jeżeli dochodzi do tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś zarejestrował przemoc, powinien zgłosić się właśnie do policjantów.
13: Tak jak tutaj w tym przypadku, oczywiście policjanci zabezpieczyli to nagranie, jest ono dowodem w sprawie. Ono właściwie dokładnie obrazuje to, co się na tym przystanku zadziało. Jak wiemy teraz, nagrywanie tak naprawdę różnych sytuacji wśród młodzieży jest bardzo, można określić, nawet modne. Dlatego też wiemy, że niejednokrotnie różne sytuacje, czasami związane również takie z przemocą, są nagrywane. No a jak wiemy, nie możemy do tego dopuścić, żeby to eskalowało i trzeba ucinać takie sytuacje w zarodku, reagować. Zarówno policjanci reagują, jak i inne podmioty, które są do tego zobligowane, powołane taką sytuacją, muszą się po prostu zająć.
2: Policja nadal zbiera dowody i przesłuchuje osoby związane z tym zdarzeniem.
7: SK Bydgoszcz.
2: Wyjątkowe wyprawy w najdalsze zakątki świata. W Bydgoszczy szykuje się festiwal Podróżnicy. Przyjadą legendy himalaizmu. W sumie będzie 16 prelekcji, a gościem specjalnym festiwalu będzie Elżbieta Dzikowska. Mówi organizatorka festiwalu Malwina Sypniewska.
14: Zaczynamy w piątek o 15:00. Też wiecie, ten piątek to jest też taki, że albo wyjdziesz z pracy szybciej, albo się spóźnisz, ale dla tych, którzy po prostu mogą być szybciej. Bezdroża, które z nami współpracują, wydawnictwo przygotowało 20 takich fantastycznych książek, które 20 pierwszych osób od nas otrzyma w prezencie. To jest taki fajny akcent. No i zaczyna piątek, słuchajcie, nasz Sebastian Szubski, rekordzista Guinnessa, który też reprezentował Polskę na olimpiadzie. Niesamowity kajakarz. Będzie opowiadał o swoim biciu rekordu, bo jako pierwszy w bardzo krótkim czasie pokonał oczywiście poprzedni rekord, opłynął kajakiem Wielką Brytanię. Także opowie nam o tym trudzie, jak to wszystko logistycznie wychodziło, no i oczywiście ze skutkiem pozytywnym. Także piątek zaczyna się właśnie Sebastianem, następnie mamy Japonię. Słuchajcie, Dominika Giordano to jest dziewczyna, która była konsulem w Tokio, także zna od podszewki życie w Japonii i opowie nam o takich smaczkach, których my na pewno, jeżeli ktoś nie był, to nie zna i jak ogromne różnice kulturowe są między nami. Następnie mamy Klaudię Bogusz. Zapamiętajcie to nazwisko. O Klaudii na razie może nie jest za głośno, ale za chwilę będzie. Słuchajcie, Klaudia ma szansę. Został jej tylko Mount Everest, najwyższa góra świata, do tego, aby została najmłodszą Polką z koroną ziemi. Także trzymajcie kciuki i przybywajcie, żeby ją usłyszeć po 16 w piątek. Później mamy naszego wyjątkowego gościa, Łukasza Nowickiego. Każdy go zna jako Bas Astral. Łukasz Nowicki, który też ma podcast z Nowickim po drodze, zaprasza podróżników. Fantastycznie to wszystko prowadzi, tym razem na scenie ze swoją żoną Olgą Nowicką. Opowiedzą nam o swojej ukochanej Albanii. Później mamy legendę himalaizmu. Słuchajcie, mamy w tym roku trzech ludzi gór, także mamy dwóch jak to się mówi, legendy już za życia, bo mamy Piotra Pustelnika i Alka Lwowa. Aleksander Lwow będzie tym razem tylko podczas panelu dyskusyjnego, który poprowadzi Mateusz Zieliński, tak jak w zeszłym roku prowadził właśnie z Wielickim, czy z Rysiem Pawłowskim i z Oswaldem. W tym roku właśnie Aleksander Lwow i Piotr Pustelnik będą o 20.30 gośćmi tego wyjątkowego panelu dyskusyjnego Ludzi Gór, związanymi właśnie z najwyższymi szczytami świata. To ten piątek właśnie zakończy się tą dyskusją. Na pewno będą niesamowite opowieści, bo obaj panowie są fantastycznymi gawędziarzami. I co? I sobota, słuchajcie, już od 11.00. Także sobotę zaczniemy od Papui Nowej Gwinei. Jan Wojtkowski opowie nam o wejściu na najwyższy szczyt Papui. Następnie mamy Krzysia Lewickiego. Przeniesiemy się nam... Eska Music.

0: News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na full zatankuję.
1: Oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Zresztą odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Pozoru błahy.
2: Jak słodko kwa-

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know, Mario.

Weźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tak.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował tak

0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: Aż do teraz. To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak. No i po 2 latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale
2: super.
1: Rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza.
0: Masz
1: mogę z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.

0: Dobra.
1: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Livki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
1: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
0: Okej.
1: Okay. Dwie pieczenie na jednym
0: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu. No właśnie, ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
0: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Livki. Poza tobą nic pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
0: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
0: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha, obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę z tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on dosłuchał tego głośno. Właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo też płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlet, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie. Jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, było ich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno. A ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać. Więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a. Na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfon. Shakira i Daj Daj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 Kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. Bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka, ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
2: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
3: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
3: Tak
0: kobiece.
3: Mistrzostwa Świata U20 FIFA będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
3: tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
3: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
3: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy Jejejo.
3: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom.
3: Tak jest.
0: Też.
3: Jest.
0: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
3: z piłką? Nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest. Na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, na warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczy moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO, to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie, przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit?
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.

0: piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Westę swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię, ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach. Wiem,

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę, pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni, no ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy Eska po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: Eska Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach, i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu, i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino, właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie, też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12, i to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Ten nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie, i nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku, i nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI.
4: No.
3: Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach. I dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość,
3: to wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: PZ kiedyś i PZ z dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czasami, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Grammatic legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą. I bardzo
3: zaufał mi się, ci, tak, i, na 100%?
4: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
3: Bez poprawek, żadnych.
4: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
3: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
4: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo... Gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
3: No to kto pojawi się na tym koncercie?
4: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
3: No to bardzo mocny skład nam się.
4: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
3: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
4: Serdecznie zapraszam.
0: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
2: SK Music News.
0: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
5: Muzyka się żyje.
6: No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo, i to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez Końca, a niebawem będą kolejne nowości.
7: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
6: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A w eskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel i Bon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz gałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje. Ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina. 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK i już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczuć.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
4: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz, Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni w jednym miejscu.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling, od 25 lat w Polsce.
6: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację Taxi Bydgoszcz 196 62.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Wakacje minęły? Nie z nami! Przedłużamy lato i wakacyjną zabawę!

0: jest od tego, aby bawić się na całego.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: I po reklamie.
1: Esko.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, więc działajcie, SK po raz pierwszy, już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela, wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
8: Dawid Olszewski, Święto Ciekawych Świata. W Bydgoszczy wystartuje festiwal Podróżnicy. To okazja, by posłuchać opowieści o fascynujących wyprawach, no i spotkać ciekawych ludzi. Dwudniowe spotkanie dla miłośników małych i dużych wypraw. Opowieści podróżników, wystawy fotografii, różni goście, nie zabraknie też kuchni. Z różnych stron świata festiwal w Bydgoszczy ma już bogatą tradycję. Start 11 września.
9: Muzyką się żyje.
10: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK, Kuba i Kuba, wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
11: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
12: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
11: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
12: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tę nagrodę.
10: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
12: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
11: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaku,
12: tak,
11: bo ich
12: tak,
11: było jak najmniej.
10: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop, urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

Może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tempo mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii, Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek. Chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Smiliczka z Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rykeli. Happiness is so set.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: I po reklamie. SK.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie niecały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co wyście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz, Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni w jednym miejscu.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1-8-L, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem w Stanach wydałam nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
19: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
18: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: No niezły duecik na początek. Justin Bieber,
18: Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Sandra Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA More Than A Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was. Dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może w myśl zasady kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: I po reklamie.
12: SK!

jest Radio SK, to są hity na czasie, Alex Warren i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam, a może też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacje minęły? Nie z nami! Przedłużamy lato i wakacyjne.

0: Okazja jest od tego, aby bawić się na całego.
1: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Bydgoszcz na czasie.
10: Dobrze, Dolszewski, miłośnicy kolei będą mieli swoje święto w Bydgoszczy. Szykuje się Dzień Maszynisty. Największą atrakcją będzie mobilny symulator, dzięki któremu każdy będzie mógł spróbować swoich sił za sterami pociągu. W planach też zwiedzanie parowozu, wystawa kolejowych pamiątek i makieta kolejowa. Będzie można też zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniła się praca maszynisty. Od parowozów po nowoczesne pulpity. To w sobotę.
11: Muzyką się żyje.
12: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
13: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
14: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
15: Warto było.
14: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
12: Kuba i Kuba przez swoje wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi, czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na SK.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze? Nie, wróć! Jutro już poniedziałek! Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to jest co inne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, zbiąka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz. Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni w jednym miejscu.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: posmalonej swojej Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Matko, tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Tylko... Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zdumiecik, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Łukasz Zdumiecik z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
15: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucą.
14: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
16: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
17: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
16: Tak, jest
17: super.
16: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
17: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
14: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
17: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
16: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
14: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: To się nazywa uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

wszystkie hity zaczynają się w SC, to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz, Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni w jednym miejscu.
14: I po reklamie.
15: Bydgoszcz na czasie.
16: Dawid Olszewski, bydgoszczanie mogą pobawić się i pomóc. W sobotę w Fordonie wystartuje festyn charytatywny. Na polanie przy ulicy Orląt Lwowskich będą czekać koncerty, występy i mnóstwo atrakcji dla dzieci, m.in. dmuchańce, warsztaty, przejażdżki konne i spotkanie ze Spidermanem. Pojawią się też lokalni artyści. W czasie festynu będzie prowadzona zbiórka na leczenie 5-letniego Ludwika oraz na wsparcie podopiecznych fundacji. Wstęp jest wolny.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
18: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam.
18: Co ty tutaj robisz?
19: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
18: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
17: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
20: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Oczywiście.
1: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
0: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
1: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda, Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
1: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
0: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
1: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów.

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
6: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza Miasto Bydgoszcz.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacje minęły? Nie z nami! Przedłużamy lato i wakacyjną zabawę.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15. A polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
6: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
5: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
7: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość. To jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów. Absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią Twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz, Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni w jednym miejscu.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21 do 17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Wakacje minęły? Nie z nami! Przedłużamy lato i wakacyjną zabawę.

0: Audycja jest od tego, aby bawić się na całego.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
9: Dawid Olszewski, wyjątkowi goście zabiorą nas w najodleglejsze zakątki świata. W Bydgoszczy szykuje się festiwal podróżnicy. To będą 2 dni niezwykłych opowieści z fascynujących wypraw, spotkania z podróżnikami, wystawy fotograficzne. Będzie też okazja, żeby spróbować kuchni z różnych stron świata. Będą też statuetki imienia Tonego Halika dla autorów ciekawych i oryginalnych projektów. To 11 i 12 września.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
11: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
10: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
12: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela, dzisiaj wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na eskowym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości i super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. Słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
9: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy. Są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
25: This is the most positive part of the year for me.
24: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Błuskową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15 edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
26: Go! Robota, który...
0: który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
1: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
24: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. Wydarzeniu patronowało Radio SK.
7: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
24: Wyjazd na maksa.
23: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
25: I po reklamie.

SK-owej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: Tutaj szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.
20: Bydgoszcz na czasie.
21: Dawid Olszewski, opcja dla pasjonatów kolei i dla tych, którzy chcieli choć na chwilę zostać maszynistą. W Bydgoszczy szykuje się Dzień Maszynisty. Na miejscu będzie mobilny symulator, na którym będzie można sprawdzić się za sterami pociągu. Oprócz tego zaplanowano zwiedzanie zabytkowego parowozu, izby tradycji kolei i pokaz kolejowej makiety. To też okazja, żeby zobaczyć, jak zmieniła się praca maszynistów. To w sobotę.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
23: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
22: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, To z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
16: I po reklamie.

0: Polska. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: SK Bydgoszcz. Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wakacje minęły? Nie z nami! Przedłużamy lato i wakacyjną zabawę.

0: Okazja jest od tego, aby bawić się na całego.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Music News.
1: Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
2: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
3: To jest trochę właśnie zapytytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
2: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
3: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino i na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała, nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
2: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abra Dab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
3: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
2: Trochę ich sprawdzałeś.
3: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
2: Czyli żeby nie wszystko...
3: Żeby go obracać,
2: próbować różnych rzeczy.
3: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś czy 12. I to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten

0: telefonu z tego, w ogóle nawet nie nastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: AI.
0: No.
1: Czyli jesteś taki sentymentalny.
0: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud. Tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: Taki PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czasami, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie?

0: No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
1: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
0: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
1: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
0: Bez poprawek, żadnych.
1: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
0: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
1: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
0: No to kto pojawi się na tym koncercie?
1: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
0: No to bardzo mocny skład nam się.
1: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
0: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
1: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK. Shakira i Daj Daj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
3: SK Music News.
2: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. Bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w Eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
3: SK Music News.
2: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
4: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
2: Mundial za nami. ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody kobiece.
4: Tak, Mistrzostwa Świata U20 FIFA będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
2: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
4: tak jest.
2: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
4: No surprise, surprise!
2: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
4: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
2: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy Jejejo.
4: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem. I coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
2: I w sumie kibicom i kibickom
4: tak jest.
2: Też.
4: Yes.
2: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
4: nie, tylko gram na nerwach.
2: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
4: Tak jest. Na nerwach i koncerty.
2: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
3: SK Music News.
2: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO powspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój Pierwszy Raz.
3: Mój Pierwszy Raz.
2: Mój Pierwszy Raz na scenie.
5: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
2: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
5: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest, jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę i do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego Mr. Bad Guy i tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty i pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczy moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie, przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit?
0: Taki duży hit radiowy to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.

0: piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć, ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Wesce swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.
2: Wiem,

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie... No, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę, pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice myślę 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakichś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23:00 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie Eski za sprawą hymnu Męskiego Grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: bardzo czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak. No i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
0: Okej.
2: Okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super.
1: Ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć.
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu. Ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on dosłuchał tego głośno. Właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza Wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy pod tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Ja się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka. Bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna. A to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie. Jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, bo zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, że zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać. Więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a. Na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love in one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
3: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
4: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, to właśnie smyki, piano, do tego taki spokój, tylko dużo, dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i...
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko kwaśne.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kid, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin, okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: lepszego.
1: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
0: Dzięki.
1: Za uwagę.
2: SK Bydgoszcz News.
3: Dawid Olszewski to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. 12-latek zaatakował swojego rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do tego zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy. Całe zajście nagrano telefonem. Sprawę bada policja, mówi Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
4: Policjanci z Wyżyn otrzymali zgłoszenie, właściwie przyjęli zawiadomienie dotyczące uporczywego nękania. To zawiadomienie złożyła matka 12-latka, która poinformowała policjantów o sytuacji, właściwie nagranej też przez osobę będącą świadkiem tego zdarzenia. A miała ona miejsce na przystanku autobusowym na ulicy Perłowej. Tam 12-letni chłopiec został, no można powiedzieć, zaatakowany przez swojego rówieśnika, bo znamy personalia oczywiście tego chłopaka. Ta sprawa jest oczywiście w toku. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują osoby związane z tym zdarzeniem. Natomiast już teraz wiadomo, że ta sprawa znajdzie swój finał w sądzie z uwagi na wiek chłopca związanego z tym zdarzeniem. To rówieśnik naszego pokrzywdzonego. I to sąd rodzinny i nieletnich zdecyduje o ewentualnych środkach wychowawczych, które wobec tego 12-latka zastosuje po rozpatrzeniu oczywiście całej sprawy. Jak możemy zobaczyć na nagraniu, które też niestety znalazło się w sieci, chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy. Dlatego też tutaj nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności tego zdarzenia i tego, jak, do czego tam tak naprawdę doszło, wszystko wyjaśnić. No a tak jak już powiedziałam, sprawa ta znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym i nieletnich z uwagi na wiek osoby mającej związek z tym zdarzeniem. Oczywiście policjanci z tą stanowczością reagują na tego typu zgłoszenia, gdzie mówimy o przemocy, zarówno rówieśniczej, jak i oczywiście każdej innej. Natomiast jeżeli tutaj należy też zaapelować, bo nie o wszystkim my się dowiadujemy, a gdzieś czasami ta przemoc jest, dlatego jeżeli ktokolwiek się o takich sytuacjach dowie, to należy to naprawdę zgłaszać zarówno policjantom, a jeżeli w pierwszej kolejności dzieje się coś na terenie szkoły, to również kadrze szkoły, dyrekcji, pedagogowi czy wychowawcy.
3: No właśnie, te filmy potem krążą po sieci, prawda? Jeżeli dochodzi do tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś zarejestrował przemoc, powinien zgłosić się właśnie do policjantów.
4: Tak jak tutaj w tym przypadku. Oczywiście policjanci zabezpieczyli to nagranie, jest ono dowodem w sprawie. Ono właściwie dokładnie obrazuje to, co się na tym przystanku zadziało. Jak wiemy teraz, nagrywanie tak naprawdę różnych sytuacji wśród młodzieży jest bardzo, można określić, nawet modne. Dlatego też wiemy, że niejednokrotnie różne sytuacje, czasami związane również takie z przemocą, są nagrywane. No a jak wiemy, nie możemy do tego dopuścić, żeby to eskalowało i trzeba ucinać takie sytuacje w zarodku, reagować. Zarówno policjanci reagują, jak i inne podmioty, które są do tego zobligowane, powołane taką sytuacją, muszą się po prostu zająć.
3: Policja nadal zbiera dowody i przesłuchuje osoby związane z tym zdarzeniem.
2: SK Bydgoszcz.
3: Wyjątkowe wyprawy w najdalsze zakątki świata. W Bydgoszczy szykuje się festiwal Podróżnicy. Przyjadą legendy himalaizmu. W sumie będzie 16 prelekcji, a gościem specjalnym festiwalu będzie Elżbieta Dzikowska, mówi organizatorka festiwalu Malwina Sypniewska.
5: Zaczynamy w piątek o 15:00. Też wiecie, ten piątek to jest też taki, że albo wyjdziesz z pracy szybciej, albo się spóźnisz, ale dla tych, którzy po prostu mogą być szybciej, Bezdroża, które z nami współpracują, wydawnictwo przygotowało 20 takich fantastycznych książek, które 20 pierwszych osób od nas otrzyma w prezencie. To jest taki fajny akcent. No i zaczyna piątek, słuchajcie, nasz Sebastian Szubski, rekordzista Guinnessa, który też reprezentował Polskę na olimpiadzie. Niesamowity kajakarz. Będzie opowiadał o swoim biciu rekordu, bo jako pierwszy w bardzo krótkim czasie pokonał oczywiście poprzedni rekord, opłynął kajakiem Wielką Brytanię. Także opowie nam o tym trudzie, jak to wszystko logistycznie wychodziło. No i oczywiście ze skutkiem pozytywnym. Także piątek zaczyna się właśnie Sebastianem. Następnie mamy Japonię. Słuchajcie, Dominika Giordano to jest dziewczyna, która była konsulem w Tokio. Także zna od podszewki życie w Japonii. I opowie nam o takich smaczkach, których my na pewno, no jeżeli ktoś nie był, to nie zna. I jak ogromne różnice kulturowe są między nami. Następnie mamy Klaudię Bogusz. Zapamiętajcie to nazwisko. O Klaudii na razie może nie jest za głośno, ale za chwilę będzie. Słuchajcie, Klaudia ma szansę. Został jej tylko Mount Everest, najwyższa góra świata, do tego, aby została najmłodszą Polką z koroną ziemi. Także trzymajcie kciuki i przybywajcie, żeby ją usłyszeć po 16 w piątek. Później mamy naszego wyjątkowego gościa, Łukasza Nowickiego. Każdy go zna jako Bass Astral. Łukasz Nowicki, który też ma podcast z Nowickim po drodze, zaprasza podróżników. Fantastycznie to wszystko prowadzi, tym razem na scenie ze swoją żoną Olgą Nowicką. Opowiedzą nam o swojej ukochanej Albanii. Później mamy legendę himalaizmu. Słuchajcie, mamy w tym roku 3 ludzi gór, także mamy 2, jak to się mówi, legendy już za życia, bo mamy Piotra Pustelnika i Alka Lwowa. Aleksander Lwow będzie tym razem tylko podczas panelu dyskusyjnego, który poprowadzi Mateusz Zieliński, tak jak w zeszłym roku prowadził właśnie z Wielickim, czy z Rysiem Pawłowskim i z Oswaldem. W tym roku właśnie Aleksander Lwow i Piotr Pustelnik będą o 20:30.

fantastyczna opowieść o takich, wiecie, mroźnych terenach. Później mamy lato upalne, tutaj Zanzibar i Elżbieta Wiejaczka opowie o moim przyjacielu Masaju. To jest tak niesamowita historia. Zaczęła się od tego, że Ela pojechała wiele, wiele lat temu właśnie tam w te tereny, poznała kulturę Masajów, ale bardzo chciała zobaczyć też, jak żyją kobiety. Nauczyła się specjalnie języka tych lokalsów, aby z nimi rozmawiać, bo wiecie, czasami jest tak, że jeżeli mężczyzna jest tłumaczem i tam mieszka, no to pewne rzeczy no, dziewczyny nie mogą powiedzieć. Dziewczyna z dziewczyną zawsze się dogada, więc dlatego ona zrobiła też doktorat w tym zakresie i to będzie, no mogę wam zdradzić, że będzie bardzo ciekawie. Co dużo nie mogę zdradzić, ale będzie bardzo ciekawie. No i później mamy, słuchajcie, kolejny blok od 13.30. Julia Raczko, znana wcześniej jako Julia Raczko, albowiem Julia jest bardzo aktywna na Instagramie, bo jest Polką, która mieszka w Australii, a teraz się nazywa Julka Raczko-Gospo. Przyjedzie ze swoim mężem Australijczykiem z krwi i kości samym i swoim synem, albowiem oni, słuchajcie, zrobili już coś, o czym marzą wszyscy Australijczycy. Każdy Australijczyk, przechodząc na emeryturę, marzy o tym, żeby objechać Australię tak zwanym big lapem, czyli okrążyć Australię z przyczepą, czy właśnie jakimś kamperem, a oni dokonali tego już po prostu będąc takimi młodymi ludźmi i półtora roku spędzili na 6 metrach kwadratowych i jak właśnie to wszystko się im udało, powiedzą o tym. I następnie mamy rowerową wyprawę przez świat. W 3 lata Ola i Marcin Górscy przejechali, słuchajcie, no cały świat siłą własnych mięśni. Niesamowita opowieść. Jeszcze mogę wam tylko zdradzić, że w Chile ostatnio był nagrywany program Davida Andresa i tam się spotkali, słuchajcie, jechali z flagą Polski na rowerze, no i ich tam po prostu produkcja wypatrzyła, także też są w programie, jakby ktoś oglądał Chile, to właśnie Ola i Marcin są właśnie w jednym odcinku Ciężarówką przez Chile. No i gwiazda naszego festiwalu, można powiedzieć, nasza członkini główna kapituły festiwalowej, czyli żona Tonego Halika, Elżbieta Dzikowska, która wręczać będzie tegoroczne statuetki, albowiem w tym roku jest 15-lecie wręczania tych statuetek. 16 edycja, ale 15-lecie jubileusz wręczania kolejnych halików. W tym roku będzie to halik 45, 46, 47. Kto to zdobędzie, no to się okaże podczas uroczystej gali przed 20 w sobotę. Także spotkanie z Elżbietą Dzikowską na pewno zapadnie wam no, na długo w pamięci. Ona niesamowicie opowiada, ma niesamowitą pamięć i zawsze mówię, że bardzo kocha ludzi, jest serdeczna, uśmiechnięta i bardzo, bardzo, bardzo jest to wyjątkowe, że będzie z nami, bo nie licząc, nie wyliczając jej wieku, ona ma prawie 90 lat, a jest tak niesamowita, że życzę każdemu, żebyśmy dożyli tego wieku i w takiej właśnie formie. No i co trzeci blok rozpoczyna Michał Woroch. Słuchajcie, to jest w ogóle chłopak, który wszelkie bariery przekracza i pokonuje słabość, bo Michał porusza się na wózku inwalidzkim i on jest niesamowitą inspiracją i dla zdrowych, i dla tych właśnie niepełnosprawnych osób, które często no, widzą te bariery. Michał oprócz tego, że wcześniej będąc u nas na festiwalu opowiadał o swojej wyprawie przez obie Ameryki razem z Maciejem Kamińskim aż z Ushuaia, czyli z najdalej wysuniętego na południe przylądka Ameryki Południowej, dojechał swoim starym Defenderem, który już teraz jest dużo, dużo starszy, bo wtedy to było parę lat temu, dojechał aż na Alaskę. A w tym roku opowie o wyprawie, którą nazwał Możesz. I on tym Defenderem, tym samym dojechał dokąd? Do Australii. Do Australii z Polski. Defender będzie, słuchajcie, do zobaczenia na naszej strefie wystawienniczej właśnie aut, gdzie będą trzy pojazdy, a Michała właśnie Defender będzie razem z takimi vanami i z takimi samochodami, gdzie można zobaczyć sobie, jak jak to się mówi, z namiotem na dachu można też zwiedzać fantastycznie świat. Następnie mamy, słuchajcie, Marzenę Figiel-Strzałek. Kto ogląda właśnie cykl reportaży, no to na pewno zna ją z takiego cyklu Dzieci Świata. Bardzo trudna naprawdę seria jej podróży właśnie. Związana jest, słuchajcie, z tym, że najpierw to trzeba gdzieś w jakiś sposób odnaleźć takie miejsca, gdzie właśnie wykorzystuje się do niewolniczej pracy, do niewolniczej, może nie do tyle do niewolniczej, ale do bardzo ciężkiej pracy właśnie kilkuletnie dzieci. Kilkuletnie dzieci, które są

0: zarabiają naprawdę ciężką pracą i Marzena właśnie ze swoim mężem odnajduje takie miejsca. To jest bardzo niebezpieczne, bo wiecie, kto chce pokazywać, że gdzieś na świecie właśnie takie praktyki się czyni i dlatego ja ją bardzo podziwiam, ta jej wrażliwość jest niesamowita. To jest tak ciepła osoba. Myślę, że nie ma drugiej takiej osoby, która właśnie idealnie nadawałaby się, aby przekazywać nam no takie opowieści. Także to spotkanie będzie w sobotę o 17:15. Będzie też czas na pytania, bo Marzena właśnie prosiła o taki czas, bo dużo rzeczy pozostaje niedopowiedzianych. No i na samym końcu mamy Bartka Ziemskiego, który właśnie można powiedzieć, że jest na równi z Andrzejem Bargielem, ale tak, o Andrzeju Bargielu wszyscy słyszą, a o Bartku Ziemskim no niewiele osób. A dlaczego? Bo Bartek po prostu nie miał wcześniej żadnych mediów społecznościowych, żadnego konta na Facebooku. Mało mówił o tych swoich wyczynach, a on w ciągu 4 lat, słuchajcie, zjechał z 9-8 tysięczników, wchodząc najpierw na nie bez tlenu, bez szerpów, samodzielnie. No i zjechał na nartach. No to jest wyczyn po prostu, no niemożliwy. No i słuchajcie, no i co? Wystawa fotografii o Bydgoszczy. Mariusz Guć niesamowicie pokazuje nasze miasto z perspektywy też często drona, jak miasto się rozwija. Także my co roku mamy taką wystawę o Bydgoszczy. Wszystko odbywa się na terenie fabryki Lloyda. Fabryka Lloyda, która odbudowuje się jak Feniks z popiołów. Jeżeli ktoś tam przejeżdża Fordońską, to na pewno widzi. Fabryka praktycznie za chwilę będzie zadaszona. Mury już stoją, także myślę, że w przyszłym roku jest ogromna szansa na to, że się spotkamy już w fabryce. Czy się zmieścimy, no to druga sprawa. Ale teren fabryki Lloyda jest idealnie przystosowany pod festiwal, bo tam możemy naprawdę. Scena, ogromny telebim, mnóstwo miejsc do siedzenia, zadaszone miejsce właśnie dla słuchaczy. To jest bardzo ważne, bo w zeszłym roku nam niestety się nie udało tego zadaszyć z uwagi na kradzieże. W festiwalowej ramce będziecie mogli sobie zrobić darmowy fotomagnes. No warunkiem jest to, że trzymacie naszą festiwalową ramkę, która właśnie pokazuje współrzędne miasta Bydgoszczy z naszym logotypem i fantastyczna atmosfera, fantastyczni ludzie. To jest taki fajny czas, że wszyscy są tacy pozytywnie nastawieni do świata. Tam naprawdę jest życzliwa i rodzinna atmosfera, także uważam, że no szkoda, że to jest tylko 2 dni w roku i szkoda, że to jest tylko raz w roku, bo taki festiwal to mógłby się odbywać raz w miesiącu co najmniej. Także Was serdecznie zapraszam. Na pewno nie pożałujecie tego wyjścia z domu.
1: Festiwal 11 i 12 września. Na przykład będzie spotkanie z Sebastianem Szubskim, kajakiem dookoła Wielkiej Brytanii po rekord Guinnessa. Będzie też spotkanie z Klaudią Bogusz. Tam, gdzie kończy się świat, Antarktyda w drodze po Korona Ziemi. Imprezie patronuje Radio SK.
2: SK Bydgoszcz News.
1: Dawid Olszewski to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Większość niebezpiecznych sytuacji na przejeździe kolejowym jest z winy kierowców. Uważają kolejarze w Bydgoszczy. Apelowali do kierowców o rozsądek. Kto utknie między rogatkami, może je śmiało wyłamać, bo liczy się ludzkie życie. Na kolei w Bydgoszczy jest też sporo zmian. O tym wszystkim mówią Przemysław Zieliński z PKP, Mirosław Lewandowski, naczelnik sekcji eksploatacji w Bydgoszczy oraz Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy.
3: Spotykamy się dzisiaj nie bez powodu na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Inwalidów i Konduktorskiej w Bydgoszczy po to, aby zademonstrować Państwu i poinformować o tym, co na tym przejeździe zrobiliśmy, jak go zmodernizowaliśmy, jakie z tym będą związane zmiany dla kierowców. Przez całe ostatnie wakacje w każdy piątek organizowaliśmy akcję Bezpieczny Piątek. Co tydzień w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju były rozdawane ulotki, materiały edukacyjne dla kierowców, dla rowerzystów, dla osób pieszych, przypominające o tym, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wsparciem w naszych działaniach były patrole Straży Ochrony Kolei. Bezpieczeństwo na przejazdach to jeden z priorytetów polskich linii kolejowych. W tym celu modernizujemy przejazdy, tak jak ten za moimi plecami, ale także budujemy skrzyżowania bezkolizyjne. Szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa na przejazdach. Od 2005 roku prowadzimy akcję społeczną Bezpieczny Przejazd. W jej ramach odbywają się akcje prewencyjne, takie jak dzisiaj w Bydgoszczy, ale także spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, czy też warsztaty dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Szanowni Państwo, takim prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, jest żółta naklejka PLK. Jej znaczenie i numery, które są na niej umieszczone, wyjaśni nam pan naczelnik Mirosław Lewandowski.
4: Działania żółtej naklejki, która powstała w 2018 roku, już na każdym przejeździe kolejowo-drogowym są minimum dwie takie naklejki umieszczone na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja lub na napędzie rogatkowym. Na tej naklejce możemy znaleźć numer skrzyżowania, numer alarmowy i numer, pod który należy zgłosić awarię. Każdy użytkownik, który zablokuje się na przejeździe kolejowo-drogowym, musi niezwłocznie powiadomić na numer alarmowy 112 operatora w celu wstrzymania ruchu, w celu ratowania życia przede wszystkim. W przypadku awarii, które mogą poczekać, możemy przedzwonić na numer wskazany poniżej. Tam jest podany numer skrzyżowania i odpowiednie służby wstrzymają ruch kolejowy celem zapobiegania dalszym zdarzeniom i życiu ludzkiemu.
3: Co do statystyk żółtej naklejki, są to dane dla całego kraju. Od czerwca 2018 roku, tak jak wspomniał pan naczelnik, odnotowaliśmy ponad 58 tysięcy reakcji z wykorzystaniem numerów umieszczonych na żółtej naklejce. Ponad 4300 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenie ostrożnej jazdy maszynistom, a ponad 1800 przypadkach, aby uniknąć wypadków, wstrzymano ruch pociągów, tym samym ratując życie i zdrowie osób, które na przejazdach zatrzymały swoje samochody. Panie naczelniku, powiedzmy jeszcze o tym, jakie zmiany zaszły na przejeździe w ciągu ulicy Inwalidów i Konduktorskiej i co one oznaczają dla kierowców.
4: Na tym skrzyżowaniu dokonano zmiany w postaci sterowania urządzeniami na tym przejeździe. To jest zastąpiono człowieka automatem. Teraz jest to przejazd kategorii B, kiedyś był kategorii A. Polega to na tym, że automatycznie urządzenia uruchamiane przez pociąg zamykają przejazd w sposób bezpieczny, gdzie nie ma tego, że człowiek się może pomylić. Tutaj urządzenie steruje ruchem, więc idziemy w stronę bezpieczną, co zwiększa to bezpieczeństwo na tym przejeździe, a po drugie zmniejsza czas oczekiwania przed rogatkami dla użytkowników drogi w znaczny sposób, bo realizowanie przebiegu jest automatyczne po zjeździe pociągu z miejsca przejazdowego, otwierają się rogatki automatycznie i wyłącza się sygnalizacja.
3: Z naszych statystyk wynika, że za 99% niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach odpowiedzialni są kierowcy. Jest to najczęściej efekt brawury, nieuwagi, pośpiechu, jazdy na pamięć. O tym, jakie są podstawowe błędy kierowców na przejazdach oraz jak im zapobiegać, opowie pan inspektor Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
5: Chciałbym Państwu przedstawić takie najważniejsze błędy najczęściej popełniane na przejazdach kolejowo-drogowych i przede wszystkim mamy tutaj ignorowanie znaków stop, ignorowanie czerwonych świateł na przejeździe kolejowym, omijanie półrogatek lub też wjeżdżanie na przejazd kolejowy, kiedy te rogatki nie zostały opuszczone albo ich podnoszenie nie zostało zakończone. Oraz też niewłaściwe zachowanie się kierowców w momencie, kiedy utkną na przejeździe kolejowym. Należy pamiętać, że zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego, to pociąg ma zawsze pierwszeństwo, a w sytuacji kryzysowej wystarczy nawet niewielka siła nacisku samochodem na bezpiecznik drąga rogatki, aby ten został wyłamany i kierowca mógł bezpiecznie opuścić przejazd kolejowy.
3: Tak jak wspomniał pan inspektor, my proponujemy i sugerujemy, aby zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od tego, w jakie urządzenia jest wyposażony. Warto to zrobić, zatrzymać się, rozejrzeć się, czy możemy bezpiecznie przejechać na drugą stronę torów. Pamiętajmy o tym, że pociąg zawsze jedzie szybciej, niż nam się wydaje, jest bliżej niż myślimy i pociąg zawsze ma na przejeździe pierwszeństwo. Co do statystyk zdarzeń na przejazdach w województwie kujawsko-pomorskim, w ubiegłym roku odnotowaliśmy 13 wypadków z 7 ofiarami śmiertelnymi, 4 osobami rannymi. W tym roku jak dotąd było 12 wypadków, 4 ofiary śmiertelne, 2 osoby ranne, w tym 2 wypadki dotyczą osób pieszych na przejazdach, które straciły życie właśnie przechodząc przez przejazdy w momencie, kiedy są zamknięte. Niezmiennie odwołujemy się do głosu rozsądku ambasadorów bezpieczeństwa. Ambasadorem bezpieczeństwa może zostać każdy z nas. Na szczęście są to osoby bliskie, które apelują o to, abyśmy przestrzegali przepisów na skrzyżowaniach drog z torami i bezpiecznie wrócili do domu. Zachęcamy, aby zajrzeć na stronę kampanii bezpieczny-przejazd.pl. Są tam materiały edukacyjne, aplikacje do pobrania na smartfony, są materiały dla dzieci, a także w ramach akcji prewencyjnych nagrania z niebezpiecznych sytuacji na przejazdach.
1: I warto przypomnieć o niebezpiecznej sytuacji na przejeździe. Trzeba natychmiast poinformować się służby. Prostym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa, jest żółta naklejka na rogatkach. Są na niej numer alarmowy i przejazdu kolejowego.
2: SK Bydgoszcz.
1: Zanim oddadzą krew, mogą otworzyć aplikację. W Bydgoszczy działa portal dawcy. Przypomina Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W jednym miejscu można sprawdzić termin kolejnego oddania krwi, dowiedzieć się, jakiej grupy aktualnie brakuje, a najbardziej aktywni dawcy znajdą się w specjalnym rankingu. Wszystko jest pod ręką, mówi Krzysztof Laks z RCKiK w Bydgoszczy.
6: No, daje to duże możliwości dawcom takie organizacyjne, zwłaszcza jest to praktyczne pod kątem tego, że portal wskazuje naszym dawcom możliwe terminy kolejnych oddań krwi i jej składników, co do tej pory było możliwe tylko telefonicznie albo no jeżeli dawca sam sobie liczył ten termin oddania od ostatniej donacji, a tak ma pewność, że już ten dzień, kiedy może się podzielić swoją krwią, nadszedł.
7: Z taką aplikacją jest prościej?
6: Zdecydowanie prościej, tym bardziej, że dawca domyślnie w ciągu 3 dni przed terminem dostaje powiadomienie z aplikacji. Oczywiście może sobie to dowolnie też ustawić.
7: Co jeszcze umożliwia ta aplikacja?
6: Daje dużo większe możliwości niż sam portal w wersji komputerowej, ze względu na to, że oprócz tych informacji o ilości oddanej krwi ogólnie w zeszłym roku, terminów donacji, daje też możliwość sprawdzania stanu kolejek aktualnie w naszych punktach, możliwości zobaczenia harmonogramu naszych akcji wyjazdowych, też po lokalizacji, gdzie tą krew można w najbliższym miejscu oddać, stanów magazynowych.
7: A tak z Pana punktu widzenia, co jest najfajniejsze w tej aplikacji, jaka funkcja?
6: Myślę, że właśnie te terminy donacji, bo w momencie oddania nie każdy po tych 2 miesiącach pamięta, jaki to był konkretnie dzień. Na przepisy wymagają, żeby to było dokładnie ten minimum 56 dni, więc w prosty sposób można sobie podejrzeć właśnie ten termin, kiedy możemy krew czy jakiś wybrany składnik oddać.
7: Mówimy tutaj o portalu, który funkcjonuje tutaj z ramienia Centrum Bydgoskiego. Czy tego rodzaju aplikacje czy portale funkcjonują tu już w kraju?
6: W ramach tej aplikacji Moja Krew bodajże funkcjonują razem z nami 3, jeżeli dobrze pamiętam, lub 4 centra krwiodawstwa. Są też centra, które działają w ramach innych podobnych aplikacji.
7: No i są tacy właśnie, którzy wracają zapewne regularnie, prawda?
6: Tak, oczywiście. No, nawet mogę zdradzić, że śledząc nasze statystyki zeszłoroczne, to średnio każdy z naszych dawców oddaje 2,2 raza w ciągu roku. Oczywiście w przypadku mężczyzn mogą to robić 6 razy w ciągu 12 miesięcy, kobiety trochę rzadziej 4 razy, jeżeli chodzi o krew pełną. No ale widać, że te osoby, zresztą statystyki wskazują, że nasi dawcy robią to po prostu coraz częściej. A najlepszym przykładem są ci dawcy wieloletni, którzy no, cieszą się świetnym zdrowiem, oddając przez nawet kilkadziesiąt lat, więc na pewno tutaj nasz priorytet, czyli bezpieczeństwo dawcy i biorcy, sprawia, że nie stanowi to problemu dla takiego dawcy, a jest ogromną wartością, bo trzeba podkreślać, że tej krwi, która jest bezcennym lekiem, nie można sztucznie wyprodukować, nie można nigdzie kupić.
1: Portal dawcy jest dostępny jako aplikacja mobilna i w przeglądarce internetowej. Coraz młodsi mają problemy ze słuchem, alarmują specjaliści. Hałas w miastach oraz głośne słuchanie muzyki to główne powody problemów ze słuchem, mówi profesor Maciej Wróbel ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
8: W czasie naszego życia istnieje wielu różnych czynników, które może doprowadzić do tego, że gorzej słyszymy, tak? Czyli to mogą być czy infekcje, czy wirusowe jakieś infekcje, czy bakteryjne, czy to urazy, czy to nawet ujawniające się jakieś defekty genetyczne. W związku z tym to ryzyko pogorszenia czy niedosłuchu jest dosyć duże. I jeżeli wyobrazicie sobie Państwo, że taki młody pacjent, dziecko w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym cierpi z powodu niedosłuchu albo ma, powiedzmy, czy jednostronny, czy asymetryczny niedosłuch, być może ono samo nie będzie dostrzegało takiego problemu, natomiast my wiemy z punktu widzenia takiego medycznego i takiego rozwojowego, że niewykrycie takiego niedosłuchu może mieć konsekwencje, które będą rzutowały się na całe życie albo taki dłuższy okres, wpływając na naukę, na komunikację, na to, co dziecko osiąga i tak dalej. Podobna sytuacja jest w przypadku osób dorosłych, tak? Czyli osób, które z różnych względów nie są w stanie, nie wiem, wskazać, czy gorzej słyszą. Być może to są osoby w wieku podeszłym, które pozostawione są same sobie. Być może ten element takiego pogorszenia słuchu wynikający z banalnej sytuacji, jak zatkane ucho, trwa bardzo, bardzo długo i te osoby są pozostawione właśnie w takim swoim świecie, co znowu doprowadza do tego, że ilość informacji, które odbierają, jest ograniczona. To wpływa na komunikację, na takie perspektywy postępów choroby demencyjnej, być może izolacji i tak dalej. Także tych aspektów tego słuchu jest dużo, ale trzeba pamiętać, że niektóre proste działania są w stanie to odwrócić. I tak, chodzi o to, żeby w sytuacjach, w których nie jesteśmy do końca pewni, dlaczego te osoby tak się zachowują. Jeżeli pewnego rodzaju zachowania być może nie są adekwatne do jakiejś średniej, być może sama myśl, że warto by było sprawdzić, czy aby ten słuch dobrze funkcjonuje, jest już takim krokiem do tego, żeby pomóc tym osobom w tym naszym biegu, w tym naszym takim szale codziennego życia. Dostrzeganie drobnych elementów, chociażby jak problem komunikacyjny u naszych najmłodszych, czy u dorosłych, może istnieć i jeżeli my pomyślimy o tym, zwrócimy na to uwagę, to być może będzie to dobry pretekst do tego, żeby, nie wiem, zgłosić się na konsultację do swojego lekarza rodzinnego, który w pierwszej ocenie zwróci uwagę, że jest jakiś tam problem z uszami, potem być może trafi właśnie na konsultację laryngologiczną. Kolejnym elementem to jest grupa młodzieży i osób, które korzystają z dobrodziejstw technologii, głównie tutaj słuchawek. Ten świat nasz zamyka się do słuchawek, które nosi się na głowie czy na uszach i w domu, i w przestrzeniach takich publicznych. To jest ciągła, dosyć mocna stymulacja tego naszego układu odbiorczego, czyli naszego słuchu, i w konsekwencji taka długotrwała, przekraczająca granice takich dozwolonych norm stymulacja może doprowadzać do niedosłuchu, doprowadzając w konsekwencji do tych wszystkich negatywnych elementów, o których już wcześniej rozmawialiśmy. Tego typu zachowania głównie dotyczą osób młodych, czy uczniów szkół średnich, podstawowych, ale także studentów. Beztroskie korzystanie z takich technologicznych rozwiązań może mieć swoje długofalowe, długoterminowe konsekwencje, które doprowadzają do określonych czy działań, czy konsekwencji. Temat zanieczyszczenia hałasem jest bardzo ważny. Jest to temat, który podejmowany jest na poziomie nawet rozwiązań unijnych, bo to nie tylko i wyłącznie hałas szkolny, ale hałas środowiskowy wynikający z komunikacji czy tych elementów, które nas otaczają. Szacunki pokazują, że to jest około 19 milionów osób w Europie, które są narażone na nadmierne działania wynikające właśnie z hałasu środowiskowego. No i znowu świadomość tego, że tego typu ekspozycja może fizycznie pogarszać samą funkcję ucha, więc doprowadzać do niedosłuchu. Tego typu ekspozycja na hałas może również wpływać na zachowanie. Takie przestymulowanie, przebodźcowanie doprowadza do tego, że my jesteśmy fizycznie zmęczeni, mniej jakby zdolni do koncentracji na naszych obowiązkach czy naszych działaniach.
1: Lekarze przyznają, że w większości przypadków pacjenci z niedosłuchem przychodzą na badanie, bo ich bliscy zauważyli, że gorzej słyszą. Lepiej reagować wcześniej, by uniknąć poważniejszych problemów. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia do 2050 roku 1 na 4 osoby będzie mieć pewien stopień ubytku słuchu.
2: SK Bydgoszcz News.
1: Dawid Tolszewski to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Wczesne wykrycie nowotworu zwiększa szanse dziecka na skuteczne leczenie. Ruszyła ogólnopolska kampania Złota Wstążka. Chodzi o to, by zwrócić uwagę rodziców na niepokojące objawy. Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych, a jego symbolem jest właśnie Złota Wstążka. Kampania dotarła do szpitala Jurasza w Bydgoszczy. Mówi Jolanta Sękowska z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
9: Wrzesień to tradycyjnie już miesiąc kampanii Złotej Wstążki. Szczególnie zwracamy uwagę na choroby nowotworowe u dzieci. Jest to miesiąc, w którym my mówimy, że powinniśmy być onkoczujni. Czyli każda zmiana, która występuje u dziecka, a jest czymś, z czym się nie spotykaliśmy na co dzień, musi być sprawdzona, skontrolowana, zbadana. Czyli pragniemy uderzyć w najbliższe środowisko dziecka, rodziców, rodzinę, w lekarza pierwszego kontaktu, w nauczycieli, w opiekunów, aby bacznie przyglądać się naszym dzieciom i bardzo szybko reagować. Bo wiemy, że czym szybsza reakcja, szybsze skontrolowanie, zbadanie, tym szybszy sukces wyleczenie. Stany podgorączkowe, siniaki, wybroczyny, bóle kości, takie infekcyjne, długie, przewlekłe stany infekcyjne muszą zwrócić uwagę rodzicom, aby to skontrolować. We wrześniu zorganizowaliśmy dla dzieci wiele różnych warsztatów, wiele przedstawień, imprez. Będą się one odbywały w każdy wtorek i w każdy czwartek. Rozpoczęliśmy wczoraj pokazem kulinarnym, gdzie dzieci zapoznały się z takimi podstawowymi, tradycyjnymi potrawami góralskimi. Były oscypki, były smażone sery różnego rodzaju, zapoznały się też również z technologią powstawania tych serów. Oprócz tego mamy jeszcze takie warsztaty jak pokazy ratownictwa medycznego, mamy kino sferyczne, mamy jogę, mamy gongi, misy tybetańskie, mamy zajęcia z Akademii Chemika, czyli wulkany i ciekły azot. Oczywiście najbardziej lubiane przez dzieci musztardowe lody, czyli lody o bardzo dziwnych, niespotykanych smakach, oczywiście też produkowane za pomocą ciekłego azotu. I kończymy miesiąc oczywiście kolejnym kulinarnym pokazem w wykonaniu pana Marcina Szukaja.
7: Apelujecie o onkoczujność, bo w przypadku choroby nowotworowej czas odgrywa kluczową rolę.
9: Tak, ten czas jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Czym szybciej, tym lepiej. W Polsce co roku diagnozę choroby nowotworowej słyszy 1200 rodzin. Dlatego też równo z kampanią Złotej Wstążki we wrześniu rusza nasze przedsięwzięcie, a mianowicie Rakreaton. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zbieranie kilometrów. Musimy zebrać 1200 kilometrów, aby uzyskać od naszych partnerów bardzo znaczącą kwotę w wysokości 120 tysięcy na potrzeby naszych dzieci. Można je zbierać za pomocą kroków, za pomocą biegania, za pomocą jazdy na rowerze. Każdy krok, każdy kilometr jest dla nas na wagę złota. Nie możemy ogólnie powiedzieć, w którym przedziale wiekowym jest większa częstotliwość zachorowania. U nas dzieci są w wieku od urodzenia aż do 18 roku życia. One tak się właśnie chyba równo rozkładają, czyli mamy i maluszki, i średnie dzieci, i już takie w wieku nastoletnim.
1: Rodzice małych pacjentów szpitala Jurasza w Bydgoszczy przyznają, że natychmiast zareagowali, gdy zauważyli u swoich dzieci niepokojące objawy.
10: Jestem ojcem Iwa, który zachorował na ostrą białaczkę limfoplastyczną. Od 28 lutego zauważyliśmy u niego to, więc pojechaliśmy z nim do Grudziądza na oddział. Wykazali mu w krwi, że po prostu ma białaczkę i przetransportowali go razem z moją mamą, babcią jego, tutaj do Bydgoszczy, do szpitala. No i tak właśnie się nasza historia zaczęła.
7: Mówi pan, że zauważyliście jakieś objawy niepokojące. Co to było?
10: Zauważyłem po prostu, jak się bawił po prostu puzzlami i chrupki, a ty po prostu mi cały zbladł. W ogóle myślałem, że co zjadł, coś, że spokojnie żołądka czy coś, ale po prostu mi cały zbladł, nic nie mówił i od razu na oddział i nie miałem co po prostu. Przestraszyłem się, jak się mówi, bo tak naprawdę jest przy dzieciach, nie? Blady, po prostu się z tym blady zrobił i usta miał, zawsze miał czerwone, a później miał całe blade.
7: Nie czekaliście, nie zwlekaliście od razu?
10: Nie, od razu pojechaliśmy od razu. Dzwoniłem po mamę, bo mam jeszcze córkę, sam wychowuję, dlatego dzwoniłem, żeby moja mama pojechała, bo ja tam z dala od szpitala, jak się mówi, no ale co zrobić? Walczymy dalej, dobrze znosi chemię.
7: Reakcja na diagnozę pewnie była szokująca.
10: No tak, ale co zrobić? Ważne, że są, jak się mówi, są takie leki, że można wyleczyć z tego. Że są takie leki, że z tego można wyleczyć i walczyć te dwa lata z tym i walczyć do końca.
7: Co by pan powiedział rodzicom właśnie, którzy gdzieś może zauważą jakieś niepokojące objawy?
10: Ja bym powiedział tak, rodzicom, którzy mają dzieci, tak jak ja mam dzieci, tak jak są ojców wychowanych, którzy są dzieci sam, ja na przykład, są mają rodzinę, bym powiedział tak, jak będą jakieś objawy u dziecka, to proszę na pewno jechać do szpitala, bo nic nie wiadomo, co w życiu nas spotka, nic nie wiadomo, co może to dziecko mieć w genach jakoś czy coś. Proszę przyjechać na oddział, bo to nic nie wiadomo, na jakim oddziale nawet wyląduje czy coś, bo to przykre jest naprawdę mówić takie coś, że jak ja tu tutaj przyszedłem, jak dzieci zobaczyłem w tej onkologii, to się złapałem za głowę i płakałem, bo to nikt tego nie przeżyje, jak ojciec nie przeżyje, czy matka nie przeżyje, jak ma dziecko zachoruje na białaczkę po prostu, czy na jakąś inną chorobę. Dla mnie najtrudniejsze jest pogodzić się dom i szpital i córka. Po prostu jesteśmy w szpitalu, tak po prostu przyjeżdżamy na chemię i odjeżdżamy. Na przykład na tydzień pojedziemy do domu i za tydzień wrócimy na kontrolę, bo potem złe wyniki spadną, to zawsze zostajemy na oddziale. I tak właśnie taka jest ruletka. To zależy od Iwa, od mojego syna, wyniku po prostu, a tak to jest naprawdę dobrze.
11: No, u Karolinki pojawiły się 2 lata temu śnieczki na nóżkach. Zrobiliśmy badanie podstawowe krwi, okazało się niski poziom płytek krwi. No i trafiliśmy tu na oddział onkologii. Okazało się, że jest zespół mielodysplastyczny i jest potrzebny przeszczep szpiku. U Karolinki było tak. No dalej czekaliśmy na dawcę. W granicach 5-6 miesięcy czekaliśmy. No, dawca się znalazł. No, przygotowanie do przeszczepu, chemioterapia była podawana, no później był sam przeszczep, no i tam powikłania po przeszczepie, no to wiadomo jest różnie jak to jest, nie? Bo to wiadomo jest inny szpik przychodzi do organizmu i po prostu, no tak to już się dzieje. Czasami się bezinwazyjnie przeszczep przyjmuje, a czasami jest tak, że po prostu jest tak jak u nas było, nie? Takie komplikacje tam wychodziły. No ale teraz ogólnie jest dość dobrze. Jesteśmy teraz na etapie fotoferez. To są takie pozaustrojowe fotoferezy. Także są, krew jest pobierana, naświetlana po prostu i wraca do organizmu, nie? Celem wzmocnienia odporności tutaj u Karliny, nie? I jeszcze troszeczkę, to jeszcze tak w granicach tak rok, 2 lata pewnie, nie? Jak będzie wszystko dobrze oczywiście, nie? No może być czasami, że będzie szybciej, no to jest różnie. No, z leczeniem, z tym to jest nieprzewidywalne, nie? Czasami myślisz, że jest okej, a na drugi dzień coś wyjdzie, że wyniki czy coś się zmieni po prostu, nie? Ale ogólnie tak jest, przeszczep się ogólnie przyjął, nie? Także teraz po prostu kwestia leczenia dalszego, nie? No jak się dowiedzieliśmy, no to się tak po prostu o 180 stopni się odwróciło wszystko, nie? No wiadomo, nic nie było ważne, tylko po prostu teraz tylko kwestia leczenia, przyzwyczajenia się z tym, oswojenia po prostu, nie? Bo wiadomo, coś nowego, jak to leczyć, jak to się zachować, wiadomo, dodatkowo przygotowanie jedzenia specjalne, no specjalne troski, wszystko, nie? Podawanie leków, to wszystko, nie? Sterylność cała, wszystko, no wiadomo, po przeszczepieniu, to żadnych roślin, żadnego kurzu, wszystko musiało być tak idealnie zrobione, nie? Dodatkowo wszystkie jedzenie spożone, owoce, wszystko musiało być tak przygotowane i świeżutkie, wszystko na te, nie? Także, no ale daliśmy radę, także teraz już jest coraz to lepiej, no wiadomo, trzeba też uważać, no, wszelkie jakieś tam infekcje, nieinfekcje, wszystko trzeba po prostu być na ten, maseczka jakaś ochronna, wszystko, nie wiadomo, dezynfekcja rąk i...
7: Rozpoczęła się we wrześniu kampania Złotej Wstążki, o której na pewno pan słyszał. Chodzi przede wszystkim o to, żeby rodzice byli czujni na różne, może niepokojące objawy. Pan był czujny?
11: Znaczy tak, to akurat małżonka zauważyła, bo siniaczki się pojawiły na nóżkach, nie? Tak jeden, drugi siniaczek, no i to nas zaniepokoiło. No i żona mówi, no trzeba do lekarza pierwszego kontaktu, no badanie krwi, no i tam wyszło wtedy, nie? No z tego nie da się może wszystkiego tam zapobiec, przewidzieć, nie? Po prostu czy białaczka, czy cokolwiek, no po prostu trzeba pilnować wszystkiego, czujny być, nie? Tak jak profilaktyka zawsze przede wszystkim, nie? Dokładnie to widać było zaraz, nie? Że no pogodna była normalnie, biegała, skakała, grała w piłkę, jeździła rowerem, wszystko okej, okay. No to siniaczki, no wiadomo, gdzieś na placu zabaw może coś, po prostu może gdzieś się uderzyła czy coś, no ale to już za dużo, bo tych siniaczków na nóżkach, nie? I wtedy to zaniepokoiło nas i wtedy udaliśmy się do lekarza, nie? Po prostu. No teraz te fotoferezy mamy raz w miesiącu, przedtem były częstsze, co 2 tygodnie mieliśmy tak te fotoferezy, no jakieś podanie immunoglobulin, jakaś poradnia, no także z reguły tam 2-3 razy w miesiącu jesteśmy tutaj na oddziale, nie? Także to trwa już od 2 lat, nie? Także no cały czas tam jakoś to próbujemy organizować i z pracą, i z domem, i z rodziną, i z wyjazdami, ze wszystkim, także się raz żona, raz ja, no wiadomo, urlop, jakiś chwila wolnego, no to jak mi pasuje, jadę, jak żona ma wolne, żona jedzie, po prostu my tak się uzupełniamy w tym wszystkim.
12: No, nie jest najgorzej, ale lepiej w domku, bo w domku jest inaczej. No tu jest trochę inaczej, ale wolę w domku. Nie chcę mieć tej choroby już. Chcę być już zdrowa. Już mi się nie chce tu przyjeżdżać. chcę być już w domu cały czas. I chcę być tylko w domu. Lubię jeździć na rowerze, grać w piłkę, badmintona, grać w jakieś karty, gry planszowe, jakieś różne gry fajne. W szachy lubię grać z tatą.
1: W Polsce każdego roku diagnozuje się ponad 1000 nowych przypadków nowotworów u dzieci.
2: SK Bydgoszcz.
1: To tu dzikie zwierzęta dostają drugą szansę na powrót do natury. W ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt Nadleśnictwa Zamrzenica w Kujawsko-Pomorskiem każdego roku pomoc otrzymuje ponad 140 zwierząt. Od jeży i bocianów po jelenie i borsuki. To sanatorium dla zwierząt, mówi Hubert Zienowski z Nadleśnictwa.
13: No my jesteśmy ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt. Naszym zadaniem jest leczenie i wypuszczanie zwierząt. My nie jesteśmy azylem, w którym powiedzmy zwierzęta, które nie mogą wrócić na wolność, są przetrzymywane. Naszym zadaniem jest zwracanie zwierząt w naturze. No i taki dzień jak ten, no to jest ten całe uwieńczenie tych wszystkich działań, nie? Czyli no, satysfakcja duża i dosyć duże emocje, bo to jednak dla takiego miłośnika przyrody to chyba nic piękniejszego widoku nie ma. My opiekujemy się zarówno ptakami, ssakami, ale nie wszystkimi gatunkami. Jeśli chodzi o ptaki, to są ptaki z rzędów szponiaste, sowy, dzięciołowe, gołębiowe i wróblowe. I potem mamy wybrane gatunki. To są bociany, bocian biały, bocian czarny, czaple, kuraki nasze rodzime, dudek, lelek, żuraw. No nie jesteśmy w stanie wszystkiego, jest tych gatunków mnóstwo, nie jesteśmy w stanie wszystkim się zajmować. Nie mamy ptaków wodnych, wodnobłotnych, bo to wymaga pewnej infrastruktury, być może w przyszłości coś takiego powstanie, ale na razie jeszcze za szybko o tym mówić. No i mamy też ssaki, to są nasze wszystkie kopytne rodzime, czyli jeleń, sarna, łoś. Mamy również w zakresie dzika, lisa, borsuka, wilka i rysia. No dla łosia, wilka i rysia to no mamy te zwierzaki, że tak powiem, w zgodzie z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że możemy je przyjmować, ale no nie przyjmujemy z racji jeszcze zbyt ubogiej infrastruktury, ale w przypadkach, gdy takie zwierzaki rzadkie potrzebują pomocy, zawsze gdzieś tam pośredniczymy, pomagamy instytucjom, gdzie by to można było przekazać. W Lasach Państwowych w ogóle w Nadleśnictwie Spychowo powstał ośrodek tylko zajmujący się rehabilitacją rysi, więc po co się dublować, jak mamy specjalisty pod danego gatunku. Te, które są najbardziej pospolite, powiem szczerze, jest taka trójka: bocian, myszołów, jeż. To jest, bo właśnie nie wspomniałem też o jeżach, jeżami też się zajmujemy. Te trzy gatunki to są najczęściej spotykane, plus tych drobnych ptaków takich śpiewających, no to sikorka tak dominuje, nie? No bo to też blisko ludzi żyje i często te pisklaki wypadają z gniazd i to jest taki jakby czwarty z tej takiej najbardziej licznych, które do nas trafiają.
7: To satysfakcja, jak możecie pomóc takim zwierzętom?
13: No tak, jest to duża satysfakcja, zwłaszcza gdy mówimy o gatunkach małolicznych. W tym roku trafił do nas po raz pierwszy rybołów.
1: Leśnicy apelują, by przed zabraniem zwierzęcia z lasu upewnić się, czy rzeczywiście potrzebuje pomocy. W przyszłości ośrodek chciałby wybudować dużą wolierę, która pozwoli jeszcze lepiej sprawdzić gotowość ptaków drapieżnych do powrotu na wolność.
2: Eska, eska.

0: Reklama.
1: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią Twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz, Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni w jednym miejscu.
4: I po reklamie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.